0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Daria podejrzewała, że sąsiadka znalazła jej stare zdjęcia w internecie i zidentyfikowała ją jako ofiarę gwałtu po bliźnie na twarzy. Policjantka weszła na piętro i próbowała rozeznać się w układzie mieszkań tego bloku. Wszędzie roiło się od funkcjonariuszy spisujących zeznania. Zbiegła więc szybko kilka pięter niżej i podeszła do mieszkania ulokowanego tak jak wynajmowana kawalerka Darii. Wtedy zobaczyła, że na wprost znajduje się okno lokalu, które wprawdzie przynależy do innej klatki, ale wszystko z niego widać. Niewiele myśląc ruszyła w dół i biegiem, zanim ktokolwiek ją uprzedzi, wdarła się do klatki obok, a potem pokonując kilka stopni naraz, wdrapała się znów na piąte piętro. Tak jak się spodziewała, było to lustrzane odbicie lokalu Darii. Nim zastukała do drzwi, już się otworzyły. Co się tam dzieje? Zaciekawiła się młoda blondynka o twarzy w kształcie serca i świeżo zakręconych lokach. Lenie wydawało się, że czuje jeszcze zapach lakieru do włosów. Młoda matka musiała wręcz czekać, aż odwiedzi ją policja. Twarz miała bladą, nieumalowaną, a pod oczami widniały cienie z niewyspania. Jej bose stopy obejmowane były przez dziecko, które jeszcze nie chodziło i zapewne przypełzło tutaj ze swojej kolorowej maty do zabawy. Zza wzorzystej spódnicy kobiety wystawała umorusana twarz chłopca w pióropuszu. W oddali widać było łóżeczko ze szczebelkami i Lena dostrzegła buzię jeszcze jednego malucha. Na chwilę policjantkę zatkało i nie wiedziała, co odpowiedzieć. Jak zakomunikować tej kobiecie przy wszystkich jej dzieciach, że sąsiadka z naprzeciwka została zamordowana? Dobrze się pani czuje? Zaniepokoiła się, ale na momentalnie odzyskała mowę. Przedstawiła się i machnęła blachą. Zna pani Darię Walewską? Mieszka w klatce obok, ale pani okna wychodzą na jej drzwi. Na pewno się mijałyście. Szczupła, krótko ostrzyżona. Zwykle ubiera się na czarno w sportowe ciuchy. Blondynka zawahała się, a potem wolno skinęła głową. Kojarzę ją z widzenia, potwierdziła. Wiem tylko, że lubiła jeździć na rowerze. Właściwie nigdy nie rozmawiałyśmy, nawet chciałam, ale ucinała jakiekolwiek próby nawiązania kontaktu. To ją zgwałcili kiedyś na osiedlu Przyjaźń. Mam rację? Co tam się u niej stało? Doszło do przestępstwa, odparła Lena. Widziała pani w ostatnim czasie coś, co odbiegało od normy? W głowie układała kolejne pytania i wiedziała, że musi się śpieszyć, bo ktoś zaraz też wpadnie na to, żeby przesłuchać mieszkańców drugiej klatki. Ja p***le. Blondynka podniosła dłoń do ust, a potem położyła ją na sercu. Drugą rękę zacisnęła na cienkim przegubie synka w pióropuszu, który wcale nie okazywał strachu i z zaciekawieniem przyglądał się kaburze przy pasku Leny. Matka pochyliła się i podniosła młodsze dziecko z podłogi. Przytuliła je do piersi i cicho wyszeptała. Nam też coś grozi? Będziemy musieli się ewakuować? Z tego co wiem, na razie nie ma takiej potrzeby. Uspokoiła ją Lena. Proszę się nie denerwować. Rutynowo przysłuchujemy wszystkich mieszkańców. Każda informacja może być ważna. Mogę wejść? Kobieta zawahała się, ale szerzej uchyliła drzwi.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Klasik zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Oprócz tego Kiri chciał, żeby awans na uczelni wynikał z wiedzy, a nie ze stażu pracy. I aby decyzję o nim podejmowała Rada Wydziału, bo teraz robił to dziekan. Dodatkowo należało opracować przepisy bezpieczeństwa, gdyż w laboratoriach zdarzało się coraz więcej wypadków. Około pierwszej wstają od stołu. Wieczorem wszyscy mają spotkać się raz jeszcze, tym razem na kolacji u państwa Curie. Do drukarni Henri'ego Gutiera Villarsa, wydawcy czasopisma naukowego Compte Rendu, gdzie chce przejrzeć korektę swojego artykułu. Piotr Curie dociera po kilkunastu minutach. Drzwi są zamknięte na głucho. Drukarze w całym kraju rozpoczęli strajk. Teraz może wrócić do laboratorium. Chociaż nie, nie od razu. Jeszcze ma coś do sprawdzenia w bibliotece Instytutu. Skrzyżowanie Pont Neuf, Quai de Conti i Rue de Fin, jak zwykle zatłoczone. Wozy dostawcze, karetki, dorożki, rowerzyści. Ulice są tak wąskie, że pojazdy, mijając się, kołami ocierają o krawężnik. Piesi też nie mają lekko. Dwie osoby na chodniku z trudem przeciskają się obok siebie. Mocno zacina deszcz. Jest 14:30 mniej więcej. Piotr idzie skulony. Stawia stopy do środka, lekko uginając kolana. Utyka. Wilgoć nasila ból nóg i kręgosłupa, który nie ustaje od dawna. Nie pomaga nawet przepisana przez lekarza strychnina. O szkodliwości radu jeszcze się wtedy niewiele mówi. Nikt, nawet on sam, nie wie, że napromieniowanie spowodowało u niego częściowy rozpad kości. Jedną ręką trzyma poły marynarki, w drugiej parasol. Z pewnością ograniczał mu widoczność. Od strony nabrzeża wjeżdża na skrzyżowanie pięciometrowy wóz. Załadowany materiałem na mundury waży kilka ton. Ciągną go dwa młode perszerony. Woźnica wymija dorożkę. Z prawej widzi tramwaj. Chce się zatrzymać, ale motorniczy daje mu znak, żeby przejechał pierwszy. W tej właśnie chwili Piotr próbuje przejść na drugą stronę ulicy, przed dorożką, która nadjeżdża z naprzeciwka.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

troskę. Lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, żeż słów

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Jako dziecko chciałem być i faraonem, i zbrodniarzem, i sprawiedliwym, i tym taternikiem. Na życie by mi starczyło, żeby tyle scenariuszy poprowadzić. Więc to granie jest dla mnie magiczne. Scena jest magiczna.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z tancerzem, choreografem i aktorem Michałem Pirugiem.
1: Kaja zaprasza. Dziś

0: po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę masło Ekstra Polmlek, złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A wielopaki lodów, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
7: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside. W zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy. I wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
14: Słyszysz? Wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
15: Oh my God.
14: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: Castorama!
17: Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
18: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Francuska wytwórnia o wdzięcznej nazwie i Oiseau-Lyre i jej seria kwiatowa Florilegium. W pięknie skomponowanej płycie z tym, co Antonio Vivaldi napisał na dwa instrumenty. Mamy więc dwie trąbki, potem dwie wiolonczele, dwoje skrzypiec i dwa flety. W ciągu godziny wysłuchamy aż sześciu koncertów. Płyta z 1978 roku, Christopher Hogwood i jego Academy of Ancient Music.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
3: Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
6: He's psycho.
5: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
7: Hello?
5: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
11: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
12: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
13: Volkswagen.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside. W zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie.
0: Szerokiej drogi na wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kruż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową, a naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu wyruszymy filmową podróż u boku jednej z największych aktorek w dziejach Hollywood, legendarnej i bezustannie wspaniałej Meryl Streep. Odwiedzimy gorącą Afrykę, zawitamy na greckie wyspy, a także przemierzymy nowojorskie uliczki. W programie również muzyka z filmów takich jak Łowca Jeleni, Wybór Zofii czy Sprawa Kramerów.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już dziś po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Classic.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: 7-11 sierpnia. Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek

0: wsparcia rolnictwa.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą kastoisko mięsne w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja sobie zawsze mówię, że z jednej strony jestem inteligentny, ale niezbyt mądry.
3: Tak bywa.
2: Bywa, czasami, prawda? Tak.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z tancerzem, choreografem i aktorem Michałem Pirugiem.
1: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Dla tych, co w górach i na Mazurach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Reklama.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
7: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
8: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
9: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
10: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Po reklamie. Punktualnie godzina 9:00. Słuchacie RMF Classic. Czas na prognozę.
4: Prognoza pogody w RMF Classic.
3: W większości regionów dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko lokalnie na południowym wschodzie wzrastać będzie do dużego. I właśnie w tym regionie możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. A na termometrach od 19 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu do 26 stopni Celsjusza na krańcach południowo-wschodnich. 2 minuty po godzinie 9:00. Jadwiga Polus, dzień dobry. Rozpoczynamy wspólny weekend na falach RMF Classic. Na początek Lana Del Rey w piosence z filmu Wielki Gatsby. Zapraszam do godziny 11:00.

Legendarny filmowy ragtime Henryka Kuźniaka z filmu Wabank. Tym rytmem rozpoczynamy sobotę bez pośpiechu z RMF Classic. Razem do godziny 11 w programie m.in. Wakacyjny program Domy Gwiazd, czyli Tak budzą się gwiazdy. Dziś opowiem Wam o poranku legendy tanga Carlosa Gardela. To około 9.30. Przypomnę Wam także o trwającej wakacyjnej akcji RMF Classic, filmowa Mapa Polski. Będę mieć dla Was również informacje kulturalne, jeśli zmierzacie do Zielonej Góry na ten weekend, bo już jutro rozpoczyna się w Zielonej Górze wspaniały festiwal Kornobraz. A teraz muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta, fragment symfonii G-moll nr 40, orkiestrę Les Musiciens du Louvre prowadzi maestro Marc Minkowski.

0: Reklama.
1: Seniory, oj, le recomiendo los frutos del mar.
2: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
3: Bierzemy.
1: Buen provecho.
3: A to co?
2: No, owoce, ale morza.
4: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
8: Volkswagen. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę masło Ekstra Polmlek, złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A wielopaki lodów, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Po reklamie.

A już teraz w RMF Classic Taron Egerton jako Elton John. Posłuchajcie jego wersji słynnej piosenki, a zaraz potem Gladiator z muzyką Hansa Zimmera. Słuchajcie programu Sobota bez pośpiechu z RMF Classic.

0: Muzyka Hansa Zimmera do filmu Gladiator pysznie wpływa o poranku. Jeśli potrzebujecie łagodności i ciepła, no to taką muzykę możecie znaleźć właśnie w RMF Classic. To jest program Sobota bez pośpiechu, wakacyjny weekendowy poranek. O tej porze co sobotę prowadzę Was po najwspanialszych domach gwiazd. Dziś zatrzymujemy się w Argentynie, w domu Carlosa Gardela w Buenos Aires.
1: Tak budzą się gwiazdy. Po zakamarkach rezydencji słynnych ludzi oprowadza Jadwiga Polus.
0: Buenos Aires budzi się inaczej niż europejskie miasta. Najpierw słychać odległy stukot metra, potem pierwsze autobusy, otwierane okiennice i zapach świeżo mielonej kawy. A w dzielnicy Abasto przy ulicy Jean Jaur 735 stoi niepozorny dom, który dla Argentyńczyków jest tym, czym Graceland dla fanów Elvisa Presleya. To dom Carlosa Gardela. Dziś muzeum biograficzne poświęcone legendarnemu piosenkarzowi tanga, Carlosowi Gardelowi. Spróbujmy wyobrazić sobie jego poranek. Jest rok 1930. Przez otwarte okno wpada ciepłe powietrze Buenos Aires. Z ulicy dochodzą nawoływania sprzedawców, dźwięk tramwaju, pierwsze akordy bandoneonu grane gdzieś na sąsiednim podwórku. Gardel zawsze wstaje później niż robotnicy. Najpierw zagląda do swojej mamy, Berty. To właśnie dla niej kupił ten dom w 1927 roku, gdy stał się już największą gwiazdą tanga. Mówił, że wszystko co osiągnął, zawdzięcza właśnie jej. Na stole czeka yerba mate i gazety. Za kilka godzin rozpocznie się kolejna próba, ale zanim wyjdzie z domu, jeszcze nuci melodię. Jesteśmy w domu człowieka, o którym w Argentynie mówi się do dziś. Gardel śpiewa z każdym dniem coraz piękniej. To powiedzenie zresztą weszło do codziennego języka i oznacza kogoś bardzo wyjątkowego. To właśnie tutaj dojrzewał artysta, który odmienił historię tanga. W 1917 roku nagrał utwór Mi Noche Triste, uznawany za narodziny tango canción, czyli tanga śpiewanego. Od tej chwili tango przestało być wyłącznie muzyką do tańca. Zaczęło opowiadać o miłości, tęsknocie, o utraconym czasie. Kilkanaście lat później powstaną El día que me quieras, Por una cabeza i Volver z pamiętnym wersem 20 años no es nada. 20 lat to przecież nic. To zdanie Argentyńczycy cytują do dziś. Dom zachował atmosferę tamtych lat. W kolejnych pokojach można zobaczyć jego eleganckie garnitury, kapelusze, gitarę, gramofon, fotografie, plakaty filmowe, rękopisy, nuty i setki pamiątek z tras koncertowych po Europie i Ameryce. W tle nieustannie rozbrzmiewa jego głos. To niezwykłe uczucie. Ma się bowiem wrażenie, że gospodarz za chwilę zejdzie po drewnianych schodach i zaprosi gości na próbę. Latem warto rozpocząć zwiedzanie Buenos właśnie tutaj. Zanim ruszycie śladami tanga po San Telmo czy La Boca, dom Gardela nie jest duży, ale opowiada historię całego miasta. A jeśli będziecie mieć więcej czasu, warto zostać jeszcze na koncercie lub pokazie filmowym organizowanym w muzeum. Wtedy zobaczycie, dlaczego Buenos Aires do dziś oddycha rytmem tanga i ma głos Carlosa Gardela, który od blisko 100 lat słychać nieustannie w jego mieście.
1: Tak budzą się gwiazdy. Po zakamarkach rezydencji słynnych ludzi oprowadza Jadwiga Polus.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: A muzyka spod igły prezentuje Wojciech Padias.
2: Francuska wytwórnia o wdzięcznej nazwie i Oiseau i jej seria kwiatowa Florilegium. W pięknie skomponowanej płycie z tym, co Antonio Vivaldi napisał na dwa instrumenty. Mamy więc dwie trąbki, potem dwie wiolonczele, dwoje skrzypiec i dwa flety. W ciągu godziny wysłuchamy aż sześciu koncertów. Płyta z 1978 roku, Christopher Hogwood i jego Academy of Ancient Music.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
3: Reklama.
4: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
5: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
4: W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej.
5: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
4: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
6: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 25,99.
8: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
9: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
13: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
15: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
14: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
15: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
14: Aflofarm.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

Vitamin String Quartet w utworze Life in Technicolor. To jest wersja, którą słychać w serialu Bridgertonowie. Słuchajcie, RMF Classic to program Sobota bez pośpiechu. A ja przypomnę wam już teraz, że za nami cztery przystanki na filmowej mapie Polski w RMF Classic. W ostatnią środę byliśmy w Lublinie, gdzie pojedziemy tym razem. To jak zawsze w waszych rękach, jeśli w twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może ktoś z sąsiadów do dziś wspomina obecność ekipy filmowej, aktorów, czy niezwykłą atmosferę planu, no to koniecznie opiszcie nam tę sytuację. Możecie zgłosić swoją miejscowość i przekonać nas, dlaczego to właśnie w to miejsce powinniśmy przyjechać z naszym mobilnym studiem RMF Classic. Czekamy wciąż na wasze zgłoszenia na rmfclassic.pl. Wszystkie szczegóły znajdziecie pod hasłem Filmowa mapa Polski. Spośród nadesłanych propozycji wybierzemy najciekawsze miejsca i odwiedzimy je z naszym mobilnym studiem jeszcze przed końcem wakacji, a to dopiero druga połowa. Autorów najciekawszych zgłoszeń nagrodzimy jak zawsze wakacyjnymi gadżetami. Zapraszamy was do udziału w naszej filmowej mapie Polski. To bardzo miło jest móc spotkać się z wami w waszych rodzinnych stronach. Teraz Enya zaśpiewa Sail Away.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
9: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października, albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: A o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: No też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko.
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.
17: Tu RMF Classic, punktualnie godzina 10.
18: Prognoza pogody w RMF Classic.
17: Sobota dla większości regionów Polski dziś pochmurna, ale tylko umiarkowanie. Na południowym wschodzie to zachmurzenie wzrastać będzie do dużego i w tym regionie możliwe także słabe, przelotne opady deszczu. A na termometrach dziś zobaczymy od 19 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 23 stopnie w centrum do 26 na krańcach południowo-wschodnich.
19: Lato wśród gwiazd w RMF Classic.
20: Hello, this is Bryan Adams.
21: This is Cyndi Lauper.
22: Hi, this is Cher.
23: This is Matteo Bocelli. You're listening to RMF Classic.
18: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Muzykę do filmu Człowiek Ringu skomponował Thomas Newman, a wcześniej Paul Simon i jego absolwent. 12 minut po godzinie 10, tu sobota bez pośpiechu z RMF Classic. Jeśli dziś ten weekend spędzacie w Krakowie, warto nieśpiesznym krokiem pospacerować po okolicach Rynku Głównego, bo właśnie dziś rozpoczynają się 50. Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej, a to oznacza spotkanie z ponad 120 twórcami ludowymi, rzemieślnikami, artystami, na których stoiskach odnajdziecie ceramikę użytkową, artystyczną, koronki, haft, tkactwo, plecionkarstwo, rzeźbę, malarstwo na szkle, autorską biżuterię, wyroby z drewna, metalu i wiele innych pięknych rękodzieł. W RMF Classic teraz muzyka Franciszka Schuberta, to serenada, gra Murray Pariah.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Jako dziecko chciałem być i faraonem, i zbrodniarzem, i sprawiedliwym, i tym taternikiem. Na życie by mi starczyło, żeby tyle scenariuszy poprowadzić. Więc to granie jest dla mnie magiczne. Scena jest magiczna.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z tancerzem, choreografem i aktorem Michałem Pirugiem.
1: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
6: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
7: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą, kastoisko mięsne w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Po reklamie. Tu RMF Classic, teraz muzyka, którą słychać w kadrach piątego sezonu serialu The Bear, Christian Lundberg i utwór Honey.

Muzyka Malcolm Arnolda do filmu Most na rzece Kwai. Wkrótce Trevor Morris i Filary Ziemi, niebawem także Anya Taylor-Joy w utworze z filmu Ostatniej Nocy w Soho, ale wcześniej Zaproszenie do Zielonej Góry. Dziś kończy się festiwal Corno Brass i w programie dwa wydarzenia na afiszu o godzinie 16 na scenie na Placu Teatralnym Akademia Blachy, czyli finał pojedynku na fanfary, i to absolutnie należy wysłuchać i zobaczyć. Niezwykła zabawa, najbardziej energetyczne wydarzenie festiwalu Corno. Po sukcesie ubiegłorocznych pojedynków na fanfary uczestnicy warsztatów festiwalowych ponownie zmierzą się przed publicznością. Kulminacją tegorocznych zmagań będzie koncert właśnie na tej scenie plenerowej przy Teatrze Lubuskim, podczas którego zabrzmią prawykonania fanfar festiwalowych skomponowanych przez legendę Filharmonii Zielonogórskiej Czesława Grabowskiego. A o godzinie 19 w Filharmonii Zielonogórskiej wspaniały mistrzowski występ Erika Miyashiro w programie Brass Celebration. To zwieńczenie festiwalu Corno, koncert pełen wirtuozerii, energii i zabawy. Muzyczne święto instrumentów dętych, blaszanych. Scena należeć będzie do Erika Miyashiro i Corno Brass Ensemble, który współtworzą artyści festiwalu. To wydarzenie, ponieważ Erik Miyashiro to trębacz światowej sławy, aranżer znany ze scenicznej charyzmy, współpracy z największymi gwiazdami muzyki rozrywkowej, i to właśnie pod jego kierownictwem Corno Brass Ensemble zamieni finał festiwalu w prawdziwe muzyczne widowisko. Gorąco, gorąco polecamy wam to wydarzenie. Dziś Filharmonia Zielonogórska, godzina 19, wielki finał Corno Brass Ensemble. A już teraz utwór z filmu Ostatniej Nocy w Soho.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tego lata ruszamy w podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu wyruszymy filmową podróż u boku jednej z największych aktorek w dziejach Hollywood. Legendarnej i bezustannie wspaniałej Meryl Streep. Odwiedzimy gorącą Afrykę, zawitamy na greckie wyspy, a także przemierzymy nowojorskie uliczki. W programie również muzyka z filmów takich jak Łowca Jeleni, Wybór Zofii czy Sprawa Kramerów.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już dziś po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: Też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside w zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.

Muzyka Georga Filipa Telemana, fragment koncertu na trąbkę D-dur grał Gilbert Johnson, a wcześniej muzyka Piotra Czajkowskiego, fragment baletu Dziadek do orzechów. Do godziny 11 na naszej ścieżce dźwiękowej utwór Nat King Cole'a, będzie to piosenka Pretend, a potem Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia z muzyką Howarda Shora. Po godzinie 11 Kaja zaprasza, więc spotkanie z Kają i jej gościem polecam gorąco, tym bardziej, że na naszym profilu YouTube już możecie zobaczyć wersję wideo tego podcastu. Do usłyszenia już jutro, Jadwiga Polus. A teraz Nat King Cole.

0: reklama.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.

Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis. A tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Po reklamie. Tu RMF Classic, dochodzi godzina 11.
6: Prognoza pogody w RMF Classic.
5: W większości regionów dziś niewielkie zachmurzenia, ale nie obawiajcie się, chwile ze słońcem też będą możliwe, tylko lokalnie na południowym wschodzie. Zachmurzenie będzie wzrastać do dużego i w tym regionie możliwe słabe przelotne opady deszczu, a na termometrach 19 stopni na północnym wschodzie, a także na wybrzeżu około 23 stopnie w centrum do 26 na krańcach południowo-wschodnich.
7: Lato pełne wrażeń w RMF Classic.
8: Nazywam się Marla Radowicz.
9: Tu Igor Herbut.
10: Tu Krzysiek Zalewski.
11: Cześć. Cześć. Tutaj Kwiat Jabłoni i słuchacie RMF Classic.
12: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Maja zaprasza do RMF Classic na wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Cześć kochani, witam was jak co tydzień. Mam nadzieję, że moje ostatnie spotkanie wam się spodobało. Mam nadzieję także, że spodoba się i dzisiejsze, bo moim rozmówcą jest ktoś bardzo, bardzo szczególny, charakterystyczny, kolorowy. Przynajmniej kiedy się pojawia jego nazwisko, tak właśnie myślę i nigdy nie wiem, w jakim wydaniu się pojawi. Panie i panowie, Michał Piruk! Cześć, Pierożku!
2: Cześć, kochana.
1: Nie, bo nawet się tak zmieniasz. Ty no. Tak, wiesz, masz raz takie włoski, raz takie białe, kucyk, w ogóle. Ja uwielbiam cię oglądać. Zawsze masz jakąś fajną biżuterię. Wspaniałą. Zawsze masz fajne ubrania, fajne buciory. No po prostu jesteś bardzo inspirujący.
2: Dziękuję pięknie, ale nie wiem, no tak mam trochę.
1: To lubisz bawić się imidżem?
2: Ja w ogóle lubię się chyba bawić.
1: Bawić. A,
2: tak po prostu.
1: Okay.
2: Ale to tak trochę jest tak samo, jak ja patrzę na ciebie. No ale Kasia, tak jest. Jak ja od pamiętnych lat, jak widziałem, to byłem zauroczony. Jak ja cię pierwszy raz zobaczyłem, byłem zestresowany bardziej niż na castingu do teatru. Naprawdę. Bo jesteś dla mnie niesamowitą artystką.
1: Tak. Cicho, kolorowo. Ty jesteś moim gościem.
2: Ale ja też to muszę powiedzieć, bo ty mnie tak ładnie przywitałaś. No ja kocham i to tak i twórczość twoją, i płyty, i też to, że ty się nie boisz iść w różnych kierunkach, nie idziesz za tym.
1: Boję.
2: Jak ten, ale ja też się boję pewnych
1: no
2: rzeczy.
1: Właśnie.
2: Ale mimo wszystko ta chęć jest silniejsza. No to sobie pocukrowaliśmy. Jesteś dla mnie jednym z najbardziej wybitnych polskich artystów.
1: Dziękuję bardzo.
2: Kocham cię.
1: Dziękuję bardzo. Słuchaj, zanim weszliśmy już tutaj na antenę, to gadaliśmy sobie o tym, że tak naprawdę media w ogóle, prowadząc rozmowę z artystą, z kimkolwiek, no nie są przygotowane w ogóle i tak naprawdę nie wiedzą, co się dzieje. Nie znają się nawet na nazwiskach. Ty odszedłeś z telewizji, bo postanowiłeś się skupić teraz na teatrze.
2: Tak.
1: No i kiedy przeprowadzano z tobą wywiad, padło takie stwierdzenie, że dlaczego teatr? A ty powiedziałeś na to, że przecież od 9 lat w teatrze i ten ktoś nie wiedział. To, to są straszne wstydy moim zdaniem. No to opowiedz o tym teatrze, bo jestem bardzo ciekawa.
2: Wiesz co, z tym teatrem to jest tak bardzo skomplikowana sytuacja, bo to byśmy musieli sięgnąć, żeby tutaj opowiedzieć. Mniej więcej jak miałem lat może 5, może 6.
1: To w Kielcach, tak?
2: W Kielcach, tak. Ja, jako dziecko. Moja mama kochała oglądać filmy w takim cyklu Perły z Lamusa. Oglądać mi bardzo
1: dużo. Ja też, tak. Perły z Lamusa.
2: Starego kina, tak. Takiego, wiesz, z wielkimi nazwiskami. I ja byłem zafascynowany tym. Ja byłem zafascynowany tym, że ja chciałem wszystko jako dziecko.
1: No wiadomo.
2: Ale mi się to zmieniało. I bardzo szybko uświadomiłem sobie, że żeby w życiu móc być...
1: W jednej dziedzinie chociaż, ale to trzeba się temu
2: w jednej,
1: poświęcić.
2: Ale takiej multidyscyplinarnej, tak. I co ci to da? Na pewno zawód artystyczny. Bo tam możesz się wcierać w różne rzeczy.
1: A wierzyłeś, że da się z tego wyżyć?
2: Zawsze myślałem, bo ja czytałem tylko o największych wynagrodzeniach w Hollywood.
1: Tak?
2: I mówię, ty, jakie łatwe pieniądze. No
1: widzisz, ja marzyłam o byciu artystką, ale zawsze wiedziałam, że muszę mieć jakiś zawód. Do rozmowy z moim dzisiejszym gościem, tancerzem, aktorem Michałem Pirugiem wrócimy już za chwilę w RMF Classic. A teraz czas na najpiękniejszą muzykę filmową.

0: reklama.
1: Od Zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje

0: bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofa.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę masło Ekstra Polmlek, złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wielopaki lodów, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid.
7: Po reklamie.

0: Trwa kolejny odcinek mojego autorskiego programu Kaja Zaprasza. Całość możecie zobaczyć też w formie wideopodcastu na YouTubie RMF Classic. Wracamy do rozmowy z Michałem Pierugiem.
1: Pewnie tak jak ja, gdzieś idąc do tych marzeń, bo ja na początku marzyłem o szkole teatralnej, później chodziłem do tej szkoły, później zacząłem tańczyć, bo jeszcze przez przypadek poszedłem do teatru i nagle się otworzyła głowa. Ten taniec był dla mnie niezmiernie ważny, tylko rodzice chcieli, żebym poszedł na studia, które dają ci pracę. Mhm. Powiedzieli, chcesz być tancerzem, to musicie być na to stać. No więc, trenowałem codziennie kilka godzin, nawet chyba po 8 w pewnym momencie. W nocy pracowałem w knajpie.
0: Tego nie doczytałam
1: tak,
0: się.
1: Tak, jako kelner. A w międzyczasie, tak, instruowałem, wtedy to się nazywało kwadransowy klub grubasa. I chodziło o to, że osoby przy tuszy ćwiczyłaś aktywności fizyczne pobudzające, żeby wyrabiali kondycję i trochę tej tuszy zgubili ewentualnie. Tam prowadziłem zajęcia z jogi, prowadziłem zajęcia z tańca dla dzieciaków, więc byłem hostem na różnych wydarzeniach. Dla RMF-u notabene dawałem ulotki też jako dzieciak, żeby dorobić do tego, żeby mi było stać na tą pasję, żeby mieć pieniądze na to, żeby się uczyć tego tańca. Potem dosyć szybko przeszedłem do momentu, kiedy mnie zaangażowano do teatru tańca. No ale jak sobie ja wtedy pomyślałem, że no teraz zarabiam ze sztuki, to też były początki, kiedy telefonia komórkowa się pojawiła, ten telefon miałem, no przecież mogę, popracuję. I przyszedł pierwszy rachunek telefoniczny i on był wyższy niż moje wynagrodzenie w teatrze.
0: Oh my gosh.
1: I sobie pomyślałem, no dobra, to coś jest nie tak. No ale chyba pasja wygrywa. No to ty wiesz też najlepiej, że jeżeli coś kochasz, to zagryzasz zęby, znajdujesz sposoby, żeby dorobić gdzieś z boku w jakichś takich dziedzinach, które nie kolidują z tym czasem, który musisz poświęcić na tą pasję. I tak też się stało. A po drugie moja mama zrobiła błąd, bo powiedziała, że jak mnie zostawiali, odwozili mnie do Krakowa, bo postanowiłem się przeprowadzić i mama dała mi kartę.
0: I to strasznie ponoć przeżyli w ogóle, że ty z domu wyjeżdżasz.
1: Oni byli już trochę przyzwyczajeni, ale no też chcieli mnie zatrzymać, bo oni uważali, że to nie jest najlepsza droga. Bo uważali, że fajnie jest studiować coś, co ma sens, co ci przyniesie zawód, a taniec powinien być traktowany hobbystycznie, zwłaszcza, że ja bardzo późno zacząłem tańczyć, więc raczej nikt nie rokował, że to jakiś tam sukces odniosę.
0: No i dobrze, odwieźli cię do Krakowa.
1: I dała mi taką kartę. I powiedziała, że jak już cię skończą pieniądze, to śmiało dzwoń, wrócimy po ciebie.
0: Do rozmowy z choreografem, tancerzem i aktorem Michałem Pierugiem wrócimy już wkrótce, oczywiście w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na muzyka spod igły prezentuje Wojciech Padias.
2: Francuska wytwórnia o wdzięcznej nazwie i Oiseau i jej seria kwiatowa Florilegium. W pięknie skomponowanej płycie z tym, co Antonio Vivaldi napisał na dwa instrumenty. Mamy więc dwie trąbki, potem dwie wiolonczele, dwoje skrzypiec i dwa flety. W ciągu godziny wysłuchamy aż sześciu koncertów. Płyta z 1978 roku, Christopher Hogwood i jego Academy of Ancient Music.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
0: Ocean dobrej muzyki od RMF Classic dla bałtyckich wilków morskich.

0: Dzisiaj ze mną w studiu RMF Classic choreograf, tancerz, jak się okazuje, i aktor Michał Piruk.
1: Każdy ma jakieś swoje przeżycia.
0: Ty taki euforyczny jesteś, przynajmniej tak mi się wydajesz.
1: Ja sobie zawsze mówię, że z jednej strony jestem inteligentny, ale niezbyt mądry.
0: No, tak bywa.
1: Bywa,
0: czasami,
1: prawda?
0: Tak.
1: Więc ja mam trochę na zasadzie wyparcia. Jak się dzieją bardzo złe rzeczy, to ja jestem jak Scarlett O'Hara. Ale o tym to pomyślę jutro. I teraz się patrzę, jak to jest ładne, jakie to jest ładne i jak fajnie spędzić czas z kimś
0: innym. Ale ponoć to tak właśnie należy.
1: Tak powinno chyba się robić.
0: Bo zawsze tak umiałeś, czy się nauczyłeś po drodze?
1: Śmiejesz, jestem trochę... Bo ja mam jakiś silny system wyparcia. Nie zawsze mi się to udawało. Pamiętam taki moment w Teatrze Tańca, jeszcze Kielskim Teatrze Tańca. Zbliżaliśmy się do pierwszej premiery, kiedy już z adeptów wszedłem do teatru i pierwszy raz...
0: To jeszcze w Kielcach.
1: W Kielcach, taką dosyć dużą rolę. Piotrek Galiński wtedy był choreografem tego spektaklu. No i wydarzyła się dosłownie na parę dni przed premierą, no w mojej rodzinie duża tragedia. To jak gdyby, jakbyś nie chciała, to gdzieś w tobie siedzi, no, zwłaszcza jak jesteś dzieckiem. I ja chodziłem na te próby, ale się nie mogłem skupić. No i cały czas ochrzan. I w pewnym momencie ja tam powiedziałem, że tak, no ale jestem w takiej sytuacji. I dyrektorka wtedy popatrzyła na mnie i powiedziała, okej, ale to jest twój prywatny dramat. Za parę dni wejdą na widownię ludzie, którzy płacą. I nie powiemy im, że jedna z głównych ról przeżywa dramat życiowy, więc od ciebie zależy decyzja, czy jesteś w stanie wejść i się odciąć i zrobić swoją pracę najlepiej, jak powinieneś, czy zamieniamy na dublera. No i znowu wpłynęło na moją ambicję, że
0: no dobra, gdzie?
1: tak. Zrobię, oczywiście. I też przedziwne, że nauczyłem się tą tragedię wykorzystać do zbudowania tej roli i rozwinięcia tej roli. Bo akurat ten mój bohater w pewnym momencie umierał i z przedawkowania w euforycznym zakochaniu.
0: To było ale... być czy brać.
1: Ta, skąd ty? A niby nic nie wiem. I potem się nauczyłem patrzeć na takie rzeczy, na takie kłody, które nam życie rzuca pod nogi, że możemy nad nimi siedzieć i rozpamiętywać, się zastanawiać, czemu nas to spotkało, albo przyjąć i przefiltrować w głowie, jak możemy to wykorzystać na własną siłę.
0: Do poruszającej rozmowy z Michałem Pirugiem wrócimy niebawem w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Classic.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dalmajer kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
9: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
14: Po reklamie.
15: Słuchajcie, RMF Classic, dochodzi godzina 12.
16: Prognoza pogody w RMF Classic.
15: Pomimo lekkiego ochłodzenia wciąż możecie liczyć na dużo chwil ze słońcem. Zachmurzenia tylko małe i umiarkowane, jedynie na południowym wschodzie Polski będą wzrastać do dużego i w tym regionie możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Najchłodniej na północnym wschodzie i wybrzeżu 19 stopni, około 23 stopnie w centrum, najcieplej na krańcach południowo-wschodnich do 26.
17: Filmowe lato. Tylko w RMF Classic.
18: Kochani słuchacze radia RMF Classic, mówi do was Anna Dymna,
19: Maciej Sztur, Andrzej Seweryn.
20: Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy RMF Classic, do których sam należę, Janusz Gajos.
21: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Kaja zaprasza w RMF Classic.
1: Dzień dobry, tu Kaja w RMF Classic. Dziś moim gościem jest tancerz, aktor i choreograf Michał Piluk. Ty bardzo lubisz podróże, ale to jest bardzo też ciekawe, bo twierdziłeś w jakimś wywiadzie, że lubisz w dzikie takie miejsca, gdzie właśnie tej cywilizacji jeszcze nie ma. To jak to z tobą jest? Jesteś takim mieszczuchem, a tutaj wybierasz takie miejsca dzikie, to...
2: Bo jak jadę na wakacje,
1: no, to się zmieniasz.
2: To mogę robić city breaki ze znajomymi. Tak, żeby pojechać do Tokio, do Nowego Jorku. To miasto samo w sobie mnie męczy, więc żeby nie widzieć tego i żeby ono mnie nie przerażało.
1: Tokio i Nowy Jork męczy, to tak. Absolutnie tak.
2: No to tylko ludzie mogą spowodować, że ten czas będzie fajny.
1: Tak.
2: A jak są spokojniejsze miejsca i dzikie miejsca, to ja zabieram plecak i wtedy lubię być sam, bo wtedy się wyciszam.
1: Nie boisz się być sam w dzikich miejscach?
2: Ale jak zanim pierwszy raz pojechałem, byłem przerażony.
1: No wierzę, ja się boję sama.
2: Byłem, no ale to też jest...
1: A gdzie to było?
2: Do Etiopii poleciałem pierwszy raz.
1: Ale se wybrałeś.
2: No bo wiesz, dlaczego sobie tak wybrałem? Bo miałem wolne i wiedziałem, że nikt z moich znajomych nie pojedzie do Etiopii, bo nigdy... Gdyby byliśmy żywieni tą papką taką Etiopia, strasznie biedny kraj.
1: Głód.
2: No bo żyliśmy tym 83. Wielkim głodem, We are the world i tak dalej. Ja miałem zaplanowane wakacje, które się wysypały właśnie ze względu na wojnę, bo ja miałem zrobić Sudan, Etiopię, a potem miałem się połączyć ze znajomymi Rwanda, Uganda.
1: Rwanda.
2: No ale,
1: sprawa.
2: No ale straszna, tylko że tylko tam, jak wejdziesz od. Bo jak już wejdziesz od strony Kongo przez Virunga, to jesteś w stanie zobaczyć goryle wielkie. Najpiękniejsze pasmo, w najniebezpieczniejszym miejscu, praktycznie jednym z najniebezpieczniejszych, bo w Afryce jest dużo więcej niebezpiecznych miejsc, takich jak północna Nigeria, Libia, Somalia. Sudan obecnie. No jest dużo takich niebezpiecznych miejsc. To było takie moje marzenie. No ale się zaczęło wszystko kitłasić. COVID, wojny. Moi znajomi, że jednak fajnie, ale jak oni zobaczyli, że mamy mieszkać w dżungli, w błocie, to oni wolą taki hotel z palemkami.
1: Ja
2: mnie wystawili. Wiesz, o co chodzi?
1: No, wiem.
2: Ja mówię, kurde, super. No to nie jest wyprawa, żeby samemu pojechać, no bo takie góry oglądać fajnie jest oglądać z kimś.
1: W ogóle świat fajnie jest oglądać z kimś.
2: Tak, ale mówię... To sobie odłożę, to pojadę gdzieś, gdzie nikt ze mną na pewno nie będzie chciał pojechać. No i Etiopia była tym miejscem, które zawsze marzyłem, żeby
1: jak
2: pojechać.
1: Jak się przyjęli?
2: To było przedziwne, bo ja w nocy napisałem, na forach szukałem różnych opinii o różnych ludziach. Napisałem do takich ludzi, którzy organizowali wyprawy takie globetrotterskie i wejście na Ras Dashan, że ja mam taki plan, żeby przyjechać, a oni mi odpisują w nocy kiedy. Ja mówię, mogę jutro. A tak, Swift nie działa, nie masz jak zabukować niczego, więc umówiłem się z obcymi ludźmi, że im robię przez Western Union przelew wstępny, zaliczkowy, wysiadłem, nie wiedząc nikogo, tam wojna była, bo wtedy była wojna między Tigrejem, a no całe królestwo Tigreju było objęte wojną.
1: Albo jesteś bardzo odważny, albo nie masz wyobraźni, jak Boga kocham, ja bym chyba umarła.
2: Tak, tylko że wiesz, wyszedłem z założenia, że Etiopia jest tak ogromnym krajem,
1: no.
2: Że to jest tak, jakbym zrezygnował z wakacji w Czechach, bo biją się w Finlandii.
1: Do rozmowy z moim dzisiejszym gościem, tancerzem, aktorem Michałem Pirugiem wrócimy już za chwilę w RMF Classic. A teraz czas na najpiękniejszą muzykę filmową.

0: Do dzisiejszego odcinka zaprosiłam Michała Piluga.
1: W ogóle filozofia mi pomogła w życiu. I to jest dziwne, bo każdy, kto studiował jako przedmiot dodatkowy miał filozofię, to twierdzi pewnie, że to jeden z głupszych przedmiotów. I to prawda, bo ja na dziennikarstwie miałem taki dołożony filozofię, gdzie na blachy musiałaś się nauczyć i przyjąć pewne zasady, które były niezrozumiałe dla nikogo, że tak jest i koniec, kropka. Ale jak studiowałem na Jagiellońskiej filozofii, gdzie się skupiasz na tej filozofii i sobie tłumaczymy, dlaczego pewne rzeczy takie są, a nie inne, bo mamy tyle wspólnych rzeczy, bo to wszystko się wywodzi z plemiennych wierzeń, z politeistycznych wierzeń, jak zostały formowane społeczeństwa, gdzie zostały doktryny dopisane, ale tak naprawdę wywodzi się to ze zrozumienia natury, przyrody.
0: Stwierdziłeś, że jesteś agnostykiem.
1: To na pewno, ale też nauczyła mnie filozofia przez to, że wnikliwie patrzysz, trochę jak na antropologii, na różnych ludzi, nie jednowymiarowo, że ona źle zrobiła, tylko rozumiesz jej kulturę, rozumiesz, gdzie była wychowywana, co było od tej osoby oczekiwane, więc łatwiej rozumiemy postępowanie takich osób. I to ja uważam, że było najlepsze, co mnie spotkało przez filozofię, że ja sobie ją tak przefiltrowałem, bo ja dzisiaj mam cudowną możliwość poznawania ludzi, na których bym pewnie nigdy nie był otwarty. A to jest niesamowite bogactwo, które dostałem. Nie podchodzić szablonowo do ludzi i wiedzieć, że jak kogoś spotykasz, że ktoś coś robi, to ja wiem dlaczego i też umiem porozmawiać, bo wiem skąd co się bierze i możemy, otwierają się miliony innych tematów do tego,
0: i dlatego też byłeś takim wsparciem dla tych zestresowanych młodych ludzi podczas programu.
1: Wydaje mi się, że to mogła być wartość dodana, o której początkowo w stacji nie wiedzieli, ale bo zanim ocenimy, czy coś umiesz zrobić, czy coś chcesz zrobić, to musisz pomyśleć o miliony rzeczy, które się w twojej głowie dzieje w danym momencie i dlaczego sobie mówisz, nie zrobię. Nie dam rady. Jak sobie nie poświęcimy i nie damy czasu jako rozmówca, żeby pogrzebać i zrozumieć, nawet jakie miałaś relacje w domu, do jakiej chodzisz klasy, w jakim mieście mieszkasz, bo każdy może mieć inny problem i program się kończy, to musisz wrócić,
0: inny.
1: Ale też musisz wrócić do siebie do domu.
0: Nie rozumiem.
1: I tam nie będzie kamer, tam nie będzie zadania, tam będą ludzie, którzy cię bezlitośnie ocenią za to, co widzieli. Więc to jest niezmiernie trudny program dla tych młodych ludzi.
0: Do rozmowy z choreografem, tancerzem i aktorem Michałem Pilugiem wrócimy już wkrótce, oczywiście w RMF Classic.

0: MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Po reklamie.

0: trwa kolejny odcinek mojego autorskiego programu Kaja Zaprasza. Całość możecie zobaczyć też w formie wideopodcastu na YouTubie RMF Classic. Wracamy do rozmowy z Michałem Pirugiem. Czyli w czym grasz?
1: No, teraz dużą rolę będę u Hadzie Szody, główną rolę męską w Rycach. Oprócz tego tam w teatrze i tak dalej.
0: Ale ty mówisz teraz o filmie?
1: O filmie, tak. Jest jakieś dwa seriale, propozycje. Jeden tam małą rzecz robiłem. Tylko, że wiesz, małą dlaczego? No bo jak jesteś bardzo znana, no to ci dadzą rolę cameo. I teraz znana osoba się pokaże, jak coś tam robi. No bo ciężko ci budować rolę w momencie, kiedy się pojawiasz na ekranie, wszyscy mówią, ty, ten stop model, ten od modelek, czy tam, ta od prawy do lewego.
0: Ta.
1: No bo tracisz jak gdyby twarz aktorską, czyli materiału, z którego można stworzyć.
0: Tak, ja też zauważyłam, że niektóre polskie filmy ciężko mi się ogląda, bo znam prywatnie w ogóle osoby, nie?
1: Tak.
0: I
1: jest to dziwne, że...
0: Dziwne, tak.
1: Tak, no to teraz wszyscy cię znają i wiedzą, że ty nie jesteś policjantem, tylko ty prowadzisz top model.
0: No tak.
1: I twoja percepcja trochę inaczej
0: czyli
1: patrzy.
0: Czyli trzeba coś zrobić, żeby do końca życia nie być tym Hansem Klossem, nie?
1: To nie jest łatwe. Ale podjąłem
0: ryzyko,
1: podniosłem rękawicę wyzwaną, rzuconą przez życie. No sam sobie na to też zapracowałem. Być może za długo, być może gdybym nie zrobił 15 sezonów z rzędu, a 4, potem zmienił program, to by było trochę inaczej. No a ja po prostu się rozsiedziałem tam, mówię, dobra, zbierz tą dupę, idź dalej po nowe.
0: Tak.
1: No i poszedłem i zobaczymy. Na razie jestem zafascynowany, jest jakiś tak, czuję energię z powrotem.
0: Jest nowe.
1: No bo jest nowe.
0: I jest nowe wyzwanie też.
1: Jest, ale w ogóle ja się poczułem znowu tak jakbym sobie zrobił odświeżenie o 25 lat swojego wieku, że budzę się rano, mówię, dobra, i co dalej, co dzisiaj będzie? A tam się budziłem, no jest znowu plan. To jest złe, jak tak masz. Możesz tak miewać, ale jak to się staje przy każdym podejściu do projektu, no to gorzej. Bo ja jako dziecko chciałem być i faraonem, i zbrodniarzem, i sprawiedliwym, i tym taternikiem. Na życie by mi starczyło, żeby tyle scenariuszy poprowadzić. Więc to granie jest dla mnie magiczne, scena jest magiczna, ale też tak bardziej przyziemnie teraz.
0: No.
1: Zrobiłem firmę kosmetyczną. Wszyscy się dziwią, ale ja ją zrobiłem też z takiego poczucia, bo ja jestem trochę matką Teresą, Joanną Dark i jeszcze kilkoma innymi naiwnymi postaciami historii, że zrobię coś, co jest takim hołdem dla natury. Rozumieliśmy naturę. Znaliśmy rośliny, znaliśmy wartości tego, co żyje wokół nas i co z tego można zrobić. I połączę z technologią i na nowo wprowadzę. A oprócz tego, że to zrobię, to jeszcze zrobię to na tyle uczciwie, że dam ci to w cenie, której to jest przystępne.
0: Kiedy?
1: A już nawet to wypuściłem. Nie chodziło tylko o rewelacje dla siebie samego, tylko chciałem dać coś, co mnie denerwuje, że wydajemy ciężko zarabiane pieniądze i te rzeczy nie działają. A wiem, że mogą działać. Zrobiliśmy dla kobiet pewne rzeczy, dla młodzieży pewnych rzeczy, żeby ułatwić taki... I to działa, naprawdę działa.
0: Do poruszającej rozmowy z Michałem Pirugiem wrócimy niebawem w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Już dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu wyruszymy filmową podróż u boku jednej z największych aktorek w dziejach Hollywood. Legendarnej i bezustannie wspaniałej Meryl Streep. Odwiedzimy gorącą Afrykę, zawitamy na greckie wyspy, a także przemierzymy nowojorskie uliczki. W programie również muzyka z filmów takich jak Łowca Jeleni, Wybór Zofii czy Sprawa Kramerów.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już dziś po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
5: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
6: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: Też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Dzisiaj ze mną w studiu RMF Classic choreograf, tancerz, jak się okazuje, i aktor Michał Piruk.
1: Wiesz, czym się zawsze będziesz kojarzyła? Z zaduszkami.
0: Co ty gadasz?
1: Zaczyna się 1 listopada i Marek Niedźwiecki w Trójce po raz pierwszy puścił twoją płytę Kamień. I to było po 24. I to po się zaczynały zaduszki. A w ogóle płyta jaka?
0: To w ogóle dobrze, że ci się tak kojarzy, dlatego tak, że ja cały rok czekam na 1 listopad. Kocham te święta, a szczególnie teraz, kiedy umarli moi rodzice, to w ogóle, wiesz, no, jest to
1: magiczny
0: dzień. Natomiast ja zawsze kocham, ja jestem z 5 listopada, więc dla mnie, wiesz, od 1 listopada zaczyna się życie.
1: Ale to tylko, no tak jest, bo to jest też wyjątkowy dzień. Nie tylko dla nas osobiście, ale w ogóle jest jakaś energia tego dnia. Ale dzisiaj jeszcze powiem jedną rzecz. Jak byłem tancerzem i pracowałem w teatrze, jak szedłem do teatru i mnie wyzywały dzieciaki, to ja zawsze sobie myślałem, a za chwilę wyjdę na scenę, ludzie będą się zachwycać, będą w magicznym świecie. Ale żeby mi było stać na ten świat, to pracowałem w rzeczonej knajpie, co powiedziałem wcześniej. I wiesz, kim byłem wtedy? Kają, która wydała jak ja kocham tą płytę.
0: Ja też kocham tą
1: płytę. Ja sprzątałem, rozkładałem ogródek,
0: ta
1: zamykałem ogródek.
0: Ta płyta jest wciąż za nowoczesna nawet dziś.
1: Na czasy. Tak. Kocham tę płytę, tylko że mieszałem cię, jak otwierałem knajpę, to leciała jaka. A wieczorami leciał Górecki, bo już byłem tak zmęczony, że włączałem pieśń.
0: Ale kochany jesteś, bardzo ci dziękuję.
1: Naprawdę.
0: Bardzo ci dziękuję.
1: Ale ja ci dziękuję, bo moje życie było też dużo bogatsze ze względu na twoją twórczość.
0: Yes. Michałek, musimy kończyć. A ty mi, to ja dochodzę
1: wychodzić
0: do jakiejś puenty, to ty mnie znowu zbijasz. Dobra, my się no a to teraz. Nie, no to teraz.
1: Koniec, definitywnie koniec.
0: Musimy się pożegnać, ale bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo ja dziękuję.
0: Jesteś naprawdę wspaniałym rozmówcą, interlokutorem. Boże, strasznie dla mnie trudne z moim R słowo. Myślę, że to była bardzo ciekawa rozmowa, ale naprawdę nie dotknęliśmy tylu ciekawych rzeczy, bo ty żyjesz bardzo ciekawym życiem. Jesteś bardzo aktywny, otwarty i właściwie no, ciągle się gdzieś kręcisz. Zaimponowałeś mi w ogóle swoimi podróżami, bo ja w ogóle nie zbliżam się nawet do połowy twoich doświadczeń, więc myślę, że byłoby o czym gadać kolejny raz i może kiedyś po prostu wrócimy do kontynuacji, co?
1: Bardzo chętnie.
0: No, jak super.
1: Ja się zgadzam zawsze na rozmowy, jest mi bardzo miło.
0: Kochani, dziękujemy wam bardzo za uwagę.
1: Ja bardzo dziękuję.
0: Mam nadzieję, że bawiliście się chociaż w połowie tak dobrze jak my. No co, ja dziękuję bardzo tobie, Michał, a wam też za uwagę. No i oczywiście zapraszam za tydzień. Dziękujemy bardzo, dobrego życia.
2: Kaja zaprasza. Cała rozmowa w formie wideo podcastu jest już dostępna na kanale YouTube RMF Classic.

0: reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Po reklamie.
4: Prognoza pogody w RMF Classic.
5: Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane. Lokalnie mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Po dniach upałów i burz nieco się ochłodziło. Jednak nie zabraknie słonecznej pogody. Temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza w północnych częściach kraju, aż do 26 stopni bardziej na południu.
6: Lato mistrzów muzyki filmowej. Tylko w RMF Classic.
7: Hi, this is James Newton Howard.
8: This is Daniel Pemberton.
9: Justin Hurwitz.
10: Hi, I'm Hans Zimmer. You're listening to RMF Classic.
11: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: To była muzyka Jana Tichsena z filmu Amelia. Przed nią usłyszeliśmy muzykę Joe Hisaishi z filmu animowanego Księżniczka Mononoke o tematyce dziś bardzo aktualnej. Walce zatruwającego ziemię przemysłu z dbaniem o dobro planety i empatii wobec zwierząt. Tu Julia Sarzyńska. Już teraz zapraszam Was na najbliższe godziny wspaniałej muzyki i wspólnego odpoczynku.
1: Czas relaksu w RMF Classic.
0: Dzisiaj dużo się wydarzy. Zgłębimy świat herstorii, porozmawiamy o urlopie i pracy, dowiemy się o charytatywnym działaniu, usiądziemy na fortepianowych ławeczkach i zakończymy spotkanie biorąc leśną kąpiel. Zapowiada się naprawdę ciekawie. Niezbędna do miłego spędzania czasu jest muzyka, więc i jej nie zabraknie. Już niedługo usłyszymy muzykę Patricka Doyla z filmu detektywistycznego Morderstwo w Orient Expressie. Po niej wybrzmi utwór Maxa Steinera z dramatu Przeminęło z wiatrem. Ale zaczniemy od piosenki w wykonaniu Billego J. Thomasa z filmu Butch Cassidy i Sundance Kid.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W wakacyjnym gąszczu wydarzeń kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy wam.
2: Kierunek Lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy.
2: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
1: Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy.
2: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już.

0: Nowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
2: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
8: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
9: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: Mazurskim żeglarzom RMF Classic życzy stopy wody pod kilem.

0: Fragment 16 sonaty fortepianowej Wolfganga Amadeusza Mozarta w aranżacji na dwa fortepiany Griega wybrzmiał w RMF Classic. To wykonanie koncertowe jest szczególne, ponieważ zostało zarejestrowane podczas festiwalu w Lugano w 2005 roku. Przy fortepianie Marta Archerich oraz Piotr Anderszewski. Po muzyce Mozarta usłyszeliśmy Karnawał w Paryżu, galop opus 100 Johanna Straussa I. Muzyka klasyczna jest świetną towarzyszką codzienności. Bardzo dobrze też w jej takt czyta się książki. Ja polecam muzykę klasyczną, a Łukasz Wojtusik, jak co tydzień, podzieli się z nami najlepszymi rekomendacjami książkowymi. Dzisiaj zabierze nas do świata średniowiecznych herstorii.
1: Bujaj się! Książki do czytania na hamaku. Prezentuje Łukasz Wojtusik.
2: Trudno jest nie skończyć i zatrzymać się w czytaniu książki, o której dzisiaj opowiem wam, a to propozycja do czytania nie tylko w hamaku. A mowa o nowej książce Anny Brzezińskiej, zatytułowanej Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny, przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet. I od razu uprzedzam, jeśli myślicie, że średniowiecze to wyłącznie królowie, rycerze, bitwy, pojedynki, to książka skutecznie wywraca ten obraz do góry nogami. Autorka pokazuje historię przez losy kobiet, które zwykle nie trafiają do podręczników, o których mało wiemy, gdyby nie Anna Brzezińska i jej badania. Są wśród nich urzędniczki, mniszki, matki walczące o swoje prawa, położna, nawet kobiety zarządzające majątkami, szeryfki, broniące swoich społeczności. Najciekawsze jednak jest to, że bardzo szybko czytając przestajemy myśleć o tych bohaterkach jako postaciach z odległej epoki, ponieważ okazuje się, że one tak jak my spierają się, kochają, walczą o godność, o edukację, o niezależność. Problemy być może się zmieniają, ale ludzie często pozostają zaskakująco podobni. Co ważne, jest to książka Anny Brzezińskiej napisana lekko, z humorem, polotem i jednocześnie z reporterską precyzją i zacięciem, a jednocześnie opowiada historię, wydawałoby się, zwykłe, niezwykle rzetelnie. Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny, przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet. Serdecznie wam polecam, a wy, co polecacie nam, słuchaczom i słuchaczkom RMF Classic, do czytania latem na wakacje? Czekam na wasze propozycje, krótkie opisy, polecenia po prostu, najciekawsze nagradzam hamakiem. Redakcja @rmfclassic.pl. Doczekać się waszych typów nie mogę, a hamak czeka.
1: Bujaj się! Książki do czytania na hamaku. Prezentuje Łukasz Wojtusik.
0: To wspaniałe, że coraz częściej przedstawiany jest świat także z perspektywy kobiet. Opowiadana jest ich historia, czy może właśnie herstoria. Ten temat zresztą jeszcze dziś poniekąd do nas powróci. Muzycznie pozostańmy przy kobiecych opowieściach. Już teraz piosenka z filmu Top Gun, którą zaśpiewa Terry Nunn, wokalistka zespołu Berlin.

0: Reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
2: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
1: W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej.
2: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
11: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
12: Marian, a gdzie mogę kupić
13: Na mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
14: Za chwilę usłyszymy piosenkę nową w playliście RMF Classic, która pochodzi z tegorocznego serialu Off Campus. To taka historia, która, mogłoby się wydawać, została opowiedziana w wielu ekranowych produkcjach. Studentka muzyki wchodzi w relację z uniwersytecką gwiazdą hokeja. Ten układ z początku czysto pragmatyczny, z czasem wzbudza większe emocje. Przed nami Somber w piosence We Never Dated.

To był pewnie dobrze wam znany temat tytułowy, który pojawia się w każdym odcinku serialu The Office. Zabawne historie bohaterów splatają się ze sobą w jednym biurze, efektem czego jest komiczny serial. Moje guilty pleasure. Zmieniając nieco scenerię, ale pozostawiając bogactwo smaków, już teraz zapraszam was na 8 dni wypełnionych różnorodną muzyką. Dziś ruszył 59. Festiwal Jana Kiepury w Krynicy Zdroju. Każdego dnia macie do wyboru 4 rodzaje muzycznych spotkań. Poranki dla najmłodszych, kameralne koncerty popołudniowe, spotkania z gwiazdami oraz wieczorne spektakle, koncerty i gale. Czyli każdy znajdzie coś dla siebie. Ranne ptaki, nocne marki, ci nieco młodsi oraz starsi. A muzycznie? Również cały wachlarz rozmaitości. Od Edith Piaf pod dachami Paryża, przez Toskę Giacomo Pucciniego, po wieczór pieśni hiszpańskich. Wśród gości festiwalu odnajdziecie na pewno dobrze wam znanego z anteny RMF Classic Artura Andrusa. Wspaniała muzyka klasyczna pozostanie z nami do godziny 14. Usłyszymy kompozycję Spanish Romance, Jean Interdit, czyli zakazane zabawy anonimowego twórcy. Utwór wykona Paul Watkins i angielska orkiestra kameralna. Następnie pianista Lang Lang zagra Le Campanelle Franciszka Lista.

0: reclamă.
1: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcje na farby ścienne Beckers i Tikurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 25,99.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
1: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: Po reklamie.
7: Prognoza pogody w RMF Classic.
8: Dzisiaj zza chmur wychodzi słońce, chociaż dzień jest nieco chłodniejszy. Temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza w północnych częściach kraju, aż do 26 stopni bardziej na południu. Wiatr słaby, z ostrzeżeniem dla plażowiczów, ponieważ na wybrzeżu może być porywisty. Temperatura w nocy spadnie nawet do 7 stopni Celsjusza, a jutro znacząco się ociepli.
9: Lato jak z filmu, tylko w RMF Classic.
10: Pozdrawiam serdecznie radiosłuchaczy RMF Classic. Michał Żebrowski,
11: Maciej Sztur,
12: Robert Więckiewicz,
13: Tomek Szymszajner.
14: Pozdrawiam słuchaczki RMF Classic, Bogusław Linda i słuchaczy oczywiście też.
15: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Tą godzinę otworzył utwór Wonderful Tonight Erika Claptona. Tuż po nim przenieśliśmy się w uniwersum z filmu Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki. W ten świat wprowadziła nas muzyka Johna Williamsa. Jakie perełki muzyczne jeszcze dziś na nas czekają? Zostańcie, aby przekonać się na własne uszy. Zapraszam, Julia Sarzyńska.
1: Czas relaksu w RMF Classic.
0: Sezon wakacyjno-urlopowy cały czas trwa. Mam nadzieję, że wypoczywacie i cieszycie się piękną pogodą. Już niedługo porozmawiamy o tym, jakie wsparcie otrzymują pracownicy od swoich pracodawców. Domyślam się, że to coś, co dotyczy dużej części z Was. Dlatego warto zostać i posłuchać. Ale najpierw zanurzmy się w dźwięki uwertury do Cyrulika Sewilskiego Gioachino Rossiniego.

0: wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
0: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
12: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
11: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
12: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Aflofarm.
10: Po reklamie.

Tu RMF Classic. Za chwilę usłyszymy piosenkę z filmu, którego akcja rozgrywa się w Barcelonie. Na wakacje do słonecznego miasta Hiszpanii przyjeżdżają dwie Amerykanki, Vicky i Christina, w które wcieliły się Scarlett Johansson i Penelope Cruz. Mamy dwie silne osobowości w jednej historii na jednym ekranie. Dodatkowo łączy je postać kolejnej silnej osobowości, Woody'ego Allena, który ten film reżyserował. Posłuchajmy piosenki z produkcji Vicky Christina Barcelona.

0: To bardzo nastrojowa i melancholijna muzyka. Pochodzi z filmu Tarnation, przedstawiającym 19 lat z życia reżysera Jonathana Coutta. W tym autobiograficznym dokumencie śledzimy jego codzienność z kamerą VHS. Powróćmy do naszej codzienności. Słońce jest, wakacje dla uczniów i studentów też są. A co z urlopem dla pracowników?
1: Lato w dobrej atmosferze. RMF Classic podpowiada, jak nie zepsuć sobie urlopu.
0: Urlop należy się każdemu pracownikowi. Coraz częściej jednak pytanie brzmi nie tylko, czy możemy go wziąć, ale też, czy naprawdę możemy wtedy odpocząć. Sięgnęłam do badania HRK – regeneracja czy tryb czuwania. Urlopy specjalistów i menadżerów w 2026 roku. Sprawdzano w nim, jak firmy wspierają pracowników podczas wakacyjnego wypoczynku. I okazuje się, że mimo wielu deklaracji o well-beingu i work-life balance, takie wsparcie wciąż nie jest standardem. Aż 58% specjalistów i menadżerów przyznaje, że ich pracodawca nie oferuje żadnych udogodnień związanych z wakacyjnym odpoczynkiem. Tylko 29% badanych wskazuje, że ma dostęp do takich świadczeń. A jeśli już firmy pomagają, to najczęściej finansowo. Na pierwszym miejscu jest dofinansowanie wypoczynku, dalej bony turystyczne, ubezpieczenia wakacyjne czy dopłaty do kolonii i obozów dla dzieci. Ciekawe jest też to, że zmienia się podejście do workation, czyli pracy z innego miejsca niż dom czy biuro. Jeszcze niedawno brzmiało to jak wymarzony kompromis. Laptop, kawa, widok na morze i człowiek niby pracuje, ale prawie jakby był na wakacjach. Tyle, że badanie HRK pokazuje spadek zainteresowania takim rozwiązaniem, zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców. Może więc coraz więcej osób dochodzi do wniosku, że urlop powinien być jednak urlopem, a nie pracą w ładniejszej scenerii. Przypominam, że korzystałam z badania HRK – regeneracja czy tryb czuwania. Urlopy specjalistów i menadżerów w 2026 roku. A swoją drogą pozdrawiamy wszystkich, którzy jednak spędzają teraz czas na urlopie, pracując. Specjalnie dla Was, aby umilić Wam ten zapracowany wypoczynek, już teraz L'Enfant Vangelis z albumu Opera Sauvage.

0: Bardzo taneczny menuet z Symfonii Wojskowej Józefa Haydna usłyszeliśmy w RMF Classic. Przed nim wybrzmiał Taniec Anitry z suity Peer Gynt Edwarda Grieg'a. A teraz przeboje muzyki klasycznej zamienimy na przeboje literackie, tylko że na ekranie. Wielkimi krokami zbliża się premiera serialu Lalka na podstawie powieści Bolesława Prusa. Z tej okazji na okładkach wrześniowego Twojego stylu możemy zobaczyć aktorki serialu Lalka. Sandrę Drzymalską, Monikę Frajczyk, Agnieszkę Grochowską, Marię Kanię oraz Julię Wyszyńską. Maria Kania odwiedziła niedawno RMF Classic i opowiedziała Natalii Rybie o wyjątkowych kostiumach z XIX wieku.
1: Kobieca reprezentacja serialu Lalka miała okazję wziąć udział w sesji zdjęciowej do okładki Twojego stylu. Wspaniała zresztą sesja zdjęciowa w takiej scenerii, powiedziałabym, współczesnego miasta. I zastanawiam się, jaka w ogóle była twoja reakcja na taki pomysł, żebyście wy wszystkie razem właśnie na tej okładce się znalazły.
2: Świetne to jest. To jest świetne, że każda z nas ma taką szansę też, żeby tam być, że nie opieramy tej promocji tylko na głównych bohaterach, co też jest częste, ale tutaj jesteśmy wszystkie kobiety, wszystkie bohaterki Lalki, możemy być razem, mogłyśmy się spotkać rok po zakończeniu zdjęć prawie. I spotkać się znowu w kostiumach, bo część naszych ubrań, które mamy na sobie, to są kostiumy z planu serialu, które są też tak zmiksowane z współczesnymi jakimiś elementami.
1: Bardzo się cieszę, że wspomniałaś kostium, bo wydaje mi się, że niecodziennie w pracy aktorki masz szansę ubrać XIX-wieczną sukienkę.
2: Obawiam się, że może tylko raz w życiu.
1: Dokładnie. Więc zastanawiam się, na ile ten kostium też pomógł ci po prostu. Jak w ogóle ty odbierałaś te suknie zarówno na etapie zdjęć, ale też właśnie teraz, kiedy robiłyście okładkę dla twojego stylu.
2: Tak, kostiumy Doroty Rockplo. To jest jakaś niesamowita przygoda w ogóle móc brać udział w takim projekcie, w którym ktoś taki jak pani Dorota Rockplo robi kostiumy.
1: Absolutna mistrzyni, umówmy się.
2: Tak. I zakładanie tych kostiumów, część z nich to były oryginalne kostiumy z XIX wieku. Ja na przykład miałam gorset, który będzie tam na samym początku serialu widoczny, taki kolorowy. On jest autentycznym gorsetem z XIX wieku. To było jakieś niesamowite doświadczenie móc coś takiego w ogóle założyć i w czymś takim grać. Oczywiście te gorsety wpływały na to też, jak się poruszamy, jaką mamy pozycję ciała, więc to jest ułatwiające po prostu w kontekście tego, jak siedzimy teraz, nawet ja. Zakładanie tych wszystkich sukni, ja też miałam możliwość tam przebrania się tylko kilka razy, nie tyle co Izabela, czyli Sandra Drzymalska. No to buduje też nasz świat, też w sensie świat aktorski i tego wyobrażenia sobie, jak to mogło wyglądać, jak my możemy się w tym poruszać i ten kostium po prostu to tylko i wyłącznie ułatwia. Mimo, że on jest sztywny, ten gorset był mocno wiązany, miałyśmy po kilka warstw, miałam chyba 4 spódnice na sobie, miałam spódnice, jeszcze 3 halki, jeszcze kuper, jeszcze coś, więc to było jakby ciężkie w jakimś gabarycie, ale dla mnie niezbędne do tego, żeby w ogóle pracować na planie takiego serialu.
0: Twórcy serialu Lalka odważyli się nadać klasycznej powieści Prusa rys feministyczny. Magazyn Twój Styl poświęca tej sprawie wiodący materiał numeru Lalka zbuntowana, żeby przypomnieć, jak trudno walczyło się o prawa kobiet i że gra o nie jeszcze się nie skończyła. Ekranowe opowieści nas nie opuszczają. Do godziny 15 zostało kilka minut. Niech te chwile umili nam temat tytułowy z musicalu Kismet. Przed nim usłyszymy piosenkę z filmu Uwolnić orkę, którą zaśpiewa Michael Jackson.

0: reklama.
1: Na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Classic.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit.
0: Po reklamie.
9: Odrywa od komputera. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Będziesz moją panią, zaśpiewał w RMF Classic Marek Grechuta i tym samym otworzył kolejną godzinę wakacyjnego odpoczynku. Po nim usłyszeliśmy muzykę z filmu Edward Nożycoręki, w którym tytułową rolę zagrał Johnny Depp. Przed chwilą wybrzmiał fragment ścieżki dźwiękowej z filmu o gwieździe kina niemego George'u Valentine'ie. Muzycznie witam Was i zapraszam na to sobotnie wakacyjne popołudnie. Julia Sarzyńska.
1: Czas relaksu w RMF Classic.
0: Już niedługo popływamy trochę po sieci i dowiemy się, co można zrobić z dużymi pieniędzmi. Ale najpierw zanurzymy się w świat muzyki klasycznej. Usłyszymy sonatę sycylijską Jana Sebastiana Bacha. Przed nim uwerturę do Lekkiej kawalerii, operetki austriackiego kompozytora Franza von Sippe.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tego lata ruszamy w podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową, a naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu wyruszymy filmową podróż u boku jednej z największych aktorek w dziejach Hollywood, legendarnej i bezustannie wspaniałej Meryl Streep. Odwiedzimy gorącą Afrykę, zawitamy na greckie wyspy, a także przemierzymy nowojorskie uliczki. W programie również muzyka z filmów takich jak Łowca Jeleni, Wybór Zofii czy Sprawa Kramerów.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami.
2: W programie również muzyka z filmów takich jak Łowca Jeleni, Wybór Zofii czy Sprawa Kramerów.

0: Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
5: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
11: Zdrowit.
12: Po reklamie.

Za chwilę w RMF Classic muzyka z drugiej części filmu Diabeł ubiera się u Prady. Produkcja powróciła na ekrany po prawie 20 latach. Tym razem jednak największym rywalem Mirandy Priestley w tej roli Mary Streep jest nie tylko ambitna asystentka, ale cały cyfrowy świat, który zmienił modę, media i zasady gry.

0: Muzyka Bartosza Hajdyckiego z serialu wojennego Czas Honoru wybrzmiała w RMF Classic. A już teraz Natalia Ryba opowie nam o Dobrym Sercu, quizie i milionie dolarów.
1: Ryba w sieci. Najciekawsze zakamarki internetu przeszukuje Natalia Ryba.
2: Jestem pewna, że widzieliście w ostatnim czasie, że Ben Affleck po raz kolejny znalazł się na pierwszych stronach mediów, ale tym razem za sprawą nie filmu, a trochę bardziej życia prywatnego. Aktor i zdobywca 2 Oscarów wygrał milion dolarów w specjalnej, charytatywnej edycji amerykańskiego teleturnieju Milionerzy. Program poprowadził Jimmy Kimmel, znany amerykański dziennikarz i prowadzący wieczornego show, a Affleck wystąpił w duecie z Jamie Dingiem. To jest jeden z najbardziej utytułowanych uczestników quizów w Stanach Zjednoczonych. I od początku, powiem wam szczerze, radzili sobie znakomicie i bez większych problemów dotarli do finałowego pytania wartego milion dolarów. Stawka była jednak wyjątkowa, bo jeszcze przed rozpoczęciem gry było wiadomo, że ewentualna wygrana nie trafi oczywiście do kieszeni uczestników. Cała kwota miała zostać przekazana na działalność fundacji, którą założył Ben Affleck, i ta fundacja wspiera rozwój lokalnych społeczności w Demokratycznej Republice Konga. Najwięcej emocji przyniosło oczywiście ostatnie pytanie i możecie znaleźć ten fragment w internecie. Dotyczyło ono amerykańskiej tradycji związanej ze świętem dziękczynienia. I to jest, powiem wam szczerze, nieco osobliwa tradycja, ponieważ prezydent przed świętem dziękczynienia ułaskawia parę indyków, która nie trafia na świąteczny stół. I te indyki mają imiona. I tutaj padło pytanie, która z par imion nigdy nie została nadana indykom ułaskawionym przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Mieliśmy takie odpowiedzi jak peanut butter and jelly, tater i tot, mac and cheese oraz spaghetti i meatball. Chociaż nasi uczestnicy, czyli Affleck i Ding, no przez cały program wykazywali się ogromną wiedzą, to w tym pytaniu nie byli już tak pewni siebie. Więc wykorzystali koło ratunkowe, a mianowicie możliwość zapytania prowadzącego Jimmy'ego Kimmela, który powiedział, że uczciwie nie zna poprawnej odpowiedzi na 100%, ale jego intuicja podpowiada, że wyborem będzie odpowiedź spaghetti i meatball. Taka odpowiedź padła i to był właśnie strzał w dziesiątkę. Para uczestników zdobyła główną nagrodę w wysokości miliona dolarów. Pieniądze oczywiście zostały przeznaczone na cele charytatywne. I to jest kolejny przykład tego, że popularne programy rozrywkowe mogą nie tylko dostarczać nam, widzom, emocji, ale także właśnie wspierać inicjatywy społeczne. No i Ben Affleck po raz kolejny udowodnił, że ma bardzo dobre serce, no bo umówmy się, milion dolarów nie zdarza się codziennie.
1: Ryba w sieci w RMF Classic.
0: Można naciągnąć nieco przysłowie i powiedzieć: milion dolarów piechotą nie chodzi. Ale dobrze, że istnieją jeszcze takie gwiazdy, które duże pieniądze przeznaczają nie na zakup nowego jachtu czy odrzutowca, a na wspieranie tych bardziej potrzebujących. Moim zdaniem zawsze warto myśleć o innych. Co otwiera nam przestrzeń do piosenki Think Arety Franklin, która pojawiła się w filmie Blues Brothers. Po tym bluesowym kawałku usłyszymy utwór Jerzego Dudusia Matuszkiewicza z przezabawnego filmu Poszukiwany, Poszukiwana.

0: reklama.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
3: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
4: Bierzemy.
2: Buen provecho.
4: A to co?
3: No, owoce, ale morza.
5: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
8: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
11: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 7 do soboty 8 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 10 do 12 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
12: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
13: Kura w

0: Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz z luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.

Muzyka z trzeciego sezonu serialu Bridgertonowie wybrzmiała w RMF Classic. A ja już teraz przypominam, że tylko do jutra trwa festiwal Nowe Horyzonty online. Z filmów, które miałam okazję zobaczyć podczas festiwalu i z czystym sumieniem mogę je polecić, na pewno byłby francuski dokument Egzamin Wstępny, pokazujący kulisy kwalifikacji na La Femme, jedną z najbardziej prestiżowych szkół filmowych na świecie. Film stworzyła jej była wykładowczyni Claire Simon. Drugim filmem godnym polecenia są Sny o miłości. To zeszłoroczna perełka nowohoryzontowa. Opowieść o tej pierwszej miłości, która potrafi unosić na skrzydłach, ale także powodować głęboki ból. Jest także film, którego nie udało mi się obejrzeć, chociaż w zeszłym roku był absolutnym hitem. To futurystyczna wizja filmowa Bigana Zmartwychwstanie. Co mnie bardzo cieszy, jest dostępny online i mam w planach go obejrzeć dziś wieczorem. Teraz usłyszymy Leonarda Cohena z piosenką In My Secret Life.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie!
4: Mamma mia, el compresor! Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
8: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: 7-11 sierpnia. Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Po reklamie.
8: Odpocznij. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Tym tanecznym akcentem zapraszam Was na chwilę odprężenia. Julia Sarzyńska.
1: Czas relaksu w RMF Classic.
0: Niedługo wybierzemy się na spacer i odwiedzimy dwie ławeczki, które łączy postać mojego ukochanego kompozytora. Ale zanim ławeczki, to najpierw piosenka Can You Feel the Love Tonight, którą zaśpiewa Elton John. Utwór pochodzi z filmu animowanego Król Lew.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy wam.
2: Kierunek Lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy?
2: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już w poniedziałek po 15.
4: Reklama.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
9: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
10: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
11: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
13: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Po reklamie.

przez cały dzień. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Usłyszeliśmy muzykę Vivian Breton z serialu Madison, w którym główną rolę gra Michelle Pfeiffer. Ze świata Montany i Manhattanu przeniesiemy się do Polski, w świat kompozytora epoki romantyzmu i wybitnego wykonawcy jego muzyki. Poznajmy już teraz dwie obiecane ławeczki-pomniki.
1: Relaks na ławeczce z RMF Classic.
0: Siedzący lekko bokiem, o spokojnym wyrazie twarzy, jakby czekał, aż ktoś obok niego przysiądzie i wda się w rozmowę o sztuce, muzyce i pięknych krajobrazach. Ławeczkę Fryderyka Chopina możemy zobaczyć w Hawanie, stolicy Kuby. To może wydawać się dziwne, bo Chopin nigdy na Kubie nie był, ale jak widać, tam też ma grono swoich fanów. Pomnik odsłonięto w grudniu 2010 roku, czyli w roku obchodów 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Wracając na polskie podwórko, poznamy drugą ławeczkę, która co prawda nie przedstawia samego kompozytora, ale znajduje się na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, nie bez powodu. Na uczelnianym patio siedzi wybitny pedagog, pianista i współczesny chopinista Janusz Olejniczak. Ten najmłodszy laureat Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w 1970 roku zasiada na ławce w charakterystycznej pozie, jakby zapraszał studentów, pedagogów i przechodniów do tego, by przysiąść obok niego chociaż na chwilę. Jeśli kojarzycie tę postać, to wiecie, że takim rozpoznawalnym elementem ubioru Janusza Olejniczaka był czerwony szalik. I co niezwykłe, pomnik takim czerwonym szalikiem został ozdobiony, a podczas uroczystości otwarcia także uczestnicy wydarzenia mieli na sobie czerwone szaliki. Wiem, widziałam na własne oczy, otulona tym symbolicznym elementem ubioru pianisty. A teraz niech czas umili nam muzyka kompozytora, którą z niezwykłym wyczuciem i miłością wręcz grał Janusz Olejniczak. Przed nami w RMF Classic Polonez Azdur op. 53, zwany także heroicznym, Fryderyka Chopina.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: To pewne! Niskie ceny i świeże oferty.

0: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside w zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

Za chwilę w RMF Classic Roy Orbison i Drove All Night w wersji z Royal Philharmonic Orchestra. To ciekawe spotkanie, ponieważ łączy oryginalny, pełen napięcia głos Orbisona, który po latach został ubrany w nowe, symfoniczne brzmienie. Posłuchajmy.

Muzyka Tomasa Newmana z serialu Anioły w Ameryce wybrzmiała w RMF Classic. Ta produkcja sprzed ponad 20 lat zdobyła aż 5 Złotych Globów i 11 nagród Emmy. W serialu na podstawie sztuki Tony'ego Kushnera wystąpiła gwiazdorska obsada. Na ekranie można zobaczyć m.in. Al Pacino, Mary Streep, Justina Kirka, Emmę Thompson i Jeffreya Wrighta. Nie powiedziałabym, że to typowy umilacz czasu. Cofamy się do Nowego Jorku lat 80. w samym środku epidemii AIDS. To jednak nie jedyny temat poruszany w produkcji. Serial przedstawia kwestie seksualności, rasizmu, religijności, polityki i wszechogarniającej obawy przed śmiertelną chorobą. Warto przeznaczyć kilka wieczorów i obejrzeć Anioły w Ameryce albo powrócić do produkcji po latach. Zmieniając teraz atmosferę na nieco radośniejszą, posłuchajmy Allegro z koncertu skrzypcowego D-dur Antonia Vivaldiego.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie. Poprawia nastrój RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Usłyszeliśmy właśnie fragment ścieżki dźwiękowej z musicalu Piękna i Bestia. Muzykę skomponował nagrodzony 4 Oscarami amerykański kompozytor Alan Menken. Statuetki otrzymał w kategorii najlepsza muzyka oryginalna do filmów animowanych Pocahontas, Aladdin, Mała Syrenka i właśnie Piękna i Bestia. Julia Sarzyńska, witam Was w ostatniej godzinie wakacyjnego, sobotniego odpoczynku.
1: Czas relaksu w RMF Classic.
0: Na zakończenie tego popołudniowego programu udamy się w leśną kąpiel, niczym Pocahontas, zgłębiając tajniki natury. Przedtem posłuchamy piosenki Krakowski Splin rockowego zespołu Manam.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową, a naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu wyruszymy filmową podróż u boku jednej z największych aktorek w dziejach Hollywood, legendarnej i bezustannie wspaniałej Meryl Streep. Odwiedzimy gorącą Afrykę, zawitamy na greckie wyspy, a także przemierzymy nowojorskie uliczki. W programie również muzyka z filmów takich jak Łowca Jeleni, Wybór Zofii czy Sprawa Kramerów.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już dziś po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. 1+1 gratis.

0: plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
2: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Po reklamie.

0: Take Me to Church w wersji instrumentalnej usłyszeliśmy w RMF Classic, ale pewnie Wam także pojawiła się w głowie piosenka Hoziera. Już teraz Jadwiga Polus zabierze nas nie do kościoła jak Hozier, a do lasu.
1: Leśne kąpiele. Zaprasza Jadwiga Polus.

0: Dziś zabieram Was w podróż do miejsc, gdzie las nie tylko jest miejscem spaceru, ale czasem nauczycielem, a nawet terapeutą. Naszą wędrówkę rozpoczynamy w Japonii. Tam narodziło się Shinrin-yoku, czyli leśne kąpiele. To określenie wprowadziła Japońska Agencja Leśnictwa w 1982 roku. I miało być to zachętą do świadomego przebywania w lesie. I nie chodzi o marsz z kijkami ani zdobywanie szczytów, a wręcz przeciwnie. Spacer powolny, pełen przystanków, a najważniejszym zadaniem jest uruchomienie wszystkich zmysłów. Leśne ścieżki są łagodne, oznakowane, na trasie znajdują się też miejsca przeznaczone do zatrzymania, do ćwiczeń oddechowych i do medytacji. W sezonie spacerom towarzyszą także certyfikowani przewodnicy, którzy pomagają uczestnikom zwolnić tempo, uważniej doświadczyć lasu. Jednym z najbardziej znanych miejsc jest las rekreacyjny Akasawa w prefekturze Nagano. To właśnie tutaj, wśród ponad 300-letnich japońskich cyprysów hinoki, narodziła się idea terapeutycznych spacerów. W Japonii działa dziś ponad 60 certyfikowanych baz leśnej terapii. W wielu z nich czekają specjalnie przygotowani Forest Therapy Guides, a więc przewodnicy leśni, którzy znają nie tylko ścieżki, ale także podstawy fizjologii i wpływu lasu na organizm. Są również leśni terapeuci. Prowadzą bardziej rozbudowane programy z elementami relaksacji, ćwiczeń oddechowych czy uważności. W Japonii podobnych miejsc jest znacznie więcej. Okokuji Rest Forest w prefekturze Ibaraki, Shirakami-sanchi to z kolei las wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, czy górski szlak Nakano-sawa Walking Trail w prefekturze Gunma. Wszystkie należą do oficjalnej sieci certyfikowanych tras terapii leśnej. Moda na leśne kąpiele szybko przekroczyła granice Japonii. W Niemczech i Austrii organizowane są na przykład spacery pod nazwą Waldbaden, prowadzone przez certyfikowanych przewodników w Lesie Bawarskim, w Schwarzwaldzie czy w Parku Narodowym Berchtesgaden. Organizowane są tam także regularne spacery. W Finlandii podobne zajęcia odbywają się w parkach narodowych, m.in. w Nuksio pod Helsinkami i Repovesi, gdzie leśne kąpiele stały się elementem oferty turystyki wellness. Podczas tych wakacji warto wybrać się na szlak, na którym nieważna jest liczba kroków, ale czasem po prostu nieśpieszny moment, w którym las przypomni nam, jak dobrze jest zwyczajnie zwolnić tempo.
1: Leśne kąpiele. Zaprasza Jadwiga Polus.
2: Śpiew ptaków, szelest liści i promienie słońca zamienią się w piosenkę U2, With or Without You.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na muzyka spod igły prezentuje Wojciech Padias.
2: Francuska wytwórnia o wdzięcznej nazwie i Oiselir i jej seria kwiatowa Frolilegium. W pięknie skomponowanej płycie z tym, co Antonio Vivaldi napisał na dwa instrumenty. Mamy więc dwie trąbki, potem dwie wiolonczele, dwoje skrzypiec i dwa flety. W ciągu godziny wysłuchamy aż sześciu koncertów. Płyta z 1978 roku, Christopher Hogwood i jego Academy of Ancient Music.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
3: Reklama.
4: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale.
5: Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic.
4: Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas.
5: Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości.
4: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
10: Volkswagen. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowit.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: Po reklamie.

Za chwilę usłyszymy w RMF Classic piosenkę Life for Rent brytyjskiej artystki Dido. Utwór pojawia się w serialu Niewybrani. To psychologiczny thriller o młodej matce, która żyje w zamkniętej, konserwatywnej wspólnocie religijnej. Kiedy w jej życiu pojawia się tajemniczy Sam, bohaterka zaczyna dostrzegać niedoskonałości w świecie, który dotychczas uznawała za jedyny możliwy. I haven't ever really found a place that I call home.

Wielkimi krokami zbliża się 18. Tym samym kończymy sobotnie popołudnie relaksu w rytm wyjątkowej muzyki. Chociaż dobrej muzyki nie zabraknie, bo już niedługo przywita Was Tytus Hołdys, który poprowadzi program muzyczny przepełniony wspaniałymi opowieściami i równie wspaniałą muzyką. Ja dziękuję za wspólny odpoczynek, leśne wędrówki, książkowe opowieści, ławeczkowe rozmowy oraz wiele innych atrakcji, w których razem wzięliśmy udział. Życzę dobrego wieczoru, bo 8 sierpnia to data wyjątkowa i zapraszam do Ogrodu Botanicznego jutro o godzinie 14. Kłaniam się, Julia Sarzyńska.

0: Reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
9: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Zaprasza Tytus Hołdys.

królowa tańca, Dancing Queen, a tak naprawdę i królowa srebrnego ekranu. Dzisiejszą gwiazdą programu Wakacyjna Podróż z Gwiazdą jest wielka, wspaniała Meryl Streep. Kłaniam się nisko, Tytus Hołdys, i zapraszam na to muzyczno-filmowe spotkanie z muzyką do produkcji z udziałem Meryl Streep. Właśnie to jej. Jakże bogata, jakże różnorodna filmografia nas dziś pokieruje w stronę tych najróżniejszych zakątków globu. Zaczynamy musicalowo. To oczywiście film Mamma Mia, oparty na przebojach z repertuaru szwedzkiego zespołu ABBA. Światowa prapremiera tego musicalu odbyła się w roku 1999 w londyńskim Prince Edward Theatre. To miejsce o wręcz absolutnie fascynującej i wyjątkowo dynamicznej historii, od eleganckiego teatru przez klub rewiowy, kasyno, a później ogromne kino działające od połowy lat 50. do końcówki lat 70. aż do tego powrotu do scenicznych korzeni. A jeśli chodzi o filmową odsłonę Mamma Mia, ta w kinach pojawiła się w roku 2009 i mimo średniego początkowo przyjęcia ze strony krytyków, okazała się być wręcz wielkim kasowym przebojem. Produkcja z budżetem około 50 milionów dolarów tych milionów na całym świecie zarobiła ponad 700. Większość zdjęć powstało faktycznie w Grecji, głównie na wyspach Skopelos i Skiatos oraz w malowniczym rejonie Pelion. Co ciekawe, ten słynny bar i pomost z plaży Kastani zbudowano wyłącznie na potrzeby samego filmu i rozebrano go zaraz po zdjęciach, zaś kadr z ikonicznym kościółkiem na skale kryje pewną tajemnicę. Wnętrze tego miejsca było tak małe, że sceny ze środka świątyni trzeba było później dograć już w studiu w Wielkiej Brytanii, gdyż ekipa filmowców by się w tym miejscu zwyczajnie nie pomieściła. Wracamy do musicalu Mamma Mia, dalej w towarzystwie śpiewającej Meryl Streep. To utwory The Winner Takes It All oraz piosenka The Day Before You Came z kontynuacji tej produkcji, czyli z filmu Mamma Mia, Here We Go Again.

0: wakacyjne podróże z gwiazdami. Wracamy za chwilę.
1: Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: 7-11 sierpnia. Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
5: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
6: Oh my God.
5: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włodzi wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofa.
1: Po reklamie.
0: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Zaprasza Tytus Hołdys.

89 wygranych, w tym zdobyte 3 Oscary. Amerykański Instytut Filmowy wręczył jej nagrodę za całokształt twórczości. Meryl Streep została również uhonorowana przez prezydenta Baracka Obamę Narodowym Medalem Sztuki, a także otrzymała od niego prezydencki medal wolności, czyli najwyższe cywilne odznaczenie w Stanach Zjednoczonych. Kariera Meryl Streep się jednak nie zatrzymuje nawet na krok. Czy to kino pełnometrażowe, czy też produkcje serialowe. Chociażby ostatnio zachwyciła ona nas wszystkich swoją znakomitą kreacją tej niespełnionej, co ciekawe, aktorki wciąż czekającej na swoją szansę w kryminalnej komedii Zbrodnie po sąsiedzku. Muzyka z tego tytułu to kompozycje Siddharthy Khosli do kolejnych sezonów tej produkcji, choć i z głosem Meryl Streep się tutaj również nie rozstaniemy.

Muzyka z serialu Zbrodnie po sąsiedzku. W rolach głównych Selena Gomez, Martin Short, Steve Martin, choć i równie ważnym elementem tej całej obsadowej układanki jest też nasza dzisiejsza gwiazda Meryl Streep. Zbrodnie po sąsiedzku to komedia kryminalna, w której troje wyjątkowo różnych od siebie sąsiadów z sezonu na sezon próbuje rozwikłać zagadkę kolejnych morderstw, do których dochodzi w ich budynku. Akcja serialu toczy się w nowojorskim apartamentowcu Arconia i choć sama nazwa jest fikcyjna, to budynek ten istnieje jak najbardziej. Gra go zabytkowy gmach The Bell North, usytuowany na manhattańskim Upper West Side. Jego renesansowa elewacja, wielka brama i klimatyczny dziedziniec zachwycają nas w ujęciach z zewnątrz, choć same wnętrza mieszkań naszych bohaterów powstały już od zera w studiu filmowym. Magia kina bezustannie. A jeśli chodzi o tę produkcję, to jeszcze dorzucę taką ciekawostkę, że to sama Meryl Streep zabiegała o jakąkolwiek wręcz rolę w tym serialu. Nim przejdziemy do tych stricte dramatycznych kreacji Meryl Streep, do tych oscarowych jej wręcz ról, jeszcze jeden muzyczny popis tej wybitnej hollywoodzkiej aktorki, czyli jej wykonanie rockowego utworu I Still Haven't Found What I'm Looking For grupy U2. To soundtrack filmu Nigdy Nie Jest Za Późno.

0: Wakacyjne podróże z gwiazdami. Wracamy za chwilę.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
7: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
8: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
13: Volkswagen. Po reklamie.
0: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic.

W Radiu RMF Classic trwa wakacyjna podróż z gwiazdą. To nasz cykl takich wakacyjnych spotkań, w których po świecie kina, muzyki filmowej, ale też i po tych najróżniejszych zakątkach globu oprowadzają nas największe filmowe gwiazdy. Tom Hanks, Penelope Cruz, Brad Pitt, Nicole Kidman, Russell Crowe, a dziś Meryl Streep. To ona jest naszą główną bohaterką tego programu. To u jej boku odkrywamy kolejne filmowe, ale i nie tylko tytuły. Zaczęliśmy mocno muzycznie, wręcz śpiewająco. Meryl Streep nam się zaprezentowała. Nie zabrakło dźwięków z musicalu Mamma Mia. Były też Zbrodnie po sąsiedzku, to serial. Pojawił się musical Bal, czy obraz Nigdy nie jest za późno. Teraz z kolei zanurzymy się w ten zdecydowanie bardziej dramatyczny odcień jej filmografii. Sięgamy wręcz do tej filmografii początków. Druga filmowa rola Meryl Streep, ale rola jakże ważna, bowiem rola, która przyniosła tej aktorce pierwszą oscarową nominację w karierze. Nominację za kreację drugoplanową. To rok 1978 i obraz Łowca Jeleni, za nami wykorzystany w tym filmie utwór Cavatina. Zdjęcia do Łowcy Jeleni powstawały w dużej mierze na Tajlandii, choć ta początkowo długa, ale jakże istotna dla odbioru całości sekwencja ślubna, sekwencja weselna została nakręcona w historycznej prawosławnej katedrze świętego Teodozjusza w Cleveland. Scena ta powstawała przez 5 długich dni w blisko 35-stopniowym upale. Rok później w kinach pojawił się kolejny jakże istotny tytuł w karierze Meryl Streep, czyli obraz, za który aktorka ta zdobyła swojego pierwszego w karierze Oscara. Film Sprawa Kramerów z tym jakże klasycznym soundtrackiem, po który już teraz dla Was sięgam.

Muzyka z filmu Sprawa Kramerów wybrzmiała na naszej antenie. Muzyka jakże klasyczna, chociażby kompozycje Antonio Vivaldiego się pojawiły. I mam dla was teraz jeszcze taką małą ciekawostkę związaną z tą ścieżką dźwiękową. Początkowo za muzykę do Sprawy Kramerów miał odpowiadać kompozytor David Shire, który miał jednak pewne wątpliwości co do użycia takich autorskich tematów. Mimo wszystko podjął się on stworzenia takiej partytury, ale jak się to miało okazać, te jego początkowe wątpliwości były słuszne. Zarówno reżyser, jak i producenci uznali bowiem, że nie ma powodu taką dodatkową ilustracją jeszcze bardziej dramaturgicznie podbijać samej historii. Stąd w końcu wybór takich klasycznych właśnie dźwięków. David Shire z tą decyzją się zgodził. A przed nami już teraz muzyka z filmu Kochanica Francuza. To kompozycja autorstwa Carla Davisa.

0: wakacyjne podróże z gwiazdami. Wracamy za chwilę.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Po reklamie.
0: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic.

Wakacyjna podróż z gwiazdą, a dziś dokładniej z Meryl Streep. To ona jest naszą bohaterką, to u jej boku przemierzamy świat kina, muzyki i tych najróżniejszych filmowych lokacji. To Marvin Hamliś i jego temat miłosny z obrazu Wybór Zofii, muzyka w wykonaniu London Philharmonic Orchestra pod batutą Dirka Brusse. Wybór Zofii, obraz w reżyserii Alana Pakuli z roku 1982 na podstawie powieści Williama Styrona. To za ten film Meryl Streep otrzymała swojego pierwszego w karierze Oscara. Większość zdjęć do tego tytułu powstała w Nowym Jorku, zaś te sekwencje mające odwoływać się do wojennych czasów, jakie nasza bohaterka tutaj w tym filmie spędziła w Polsce, powstały w studiach filmowych w obecnej Chorwacji. Pora przenieść się na inny kontynent i wysłuchać tej jednej z najpiękniejszych partytur w dziejach kina. To John Barry i jego muzyka z filmu Pożegnanie z Afryką.

John Barry i jego muzyka do filmu Pożegnanie z Afryką. Oscarowa ścieżka dźwiękowa, oscarowy film ogólnie. W końcu obraz ten zdobył aż 7 nagród Akademii, a za swoją kreację kolejną oscarową nominację otrzymała także nasza dzisiejsza gwiazda Meryl Streep. Znaczna część zdjęć do tej produkcji była kręcona w rejonie Langata w pobliżu wzgórz Ngong, niedaleko Nairobi. Te wzgórza w samym filmie zastąpiono jednak wzgórzami Kulu, uznanymi przez samych filmowców za miejsce zdecydowanie bardziej malownicze. Pożegnanie z Afryką to także specjalnie wybudowana scenografia, domy, chaty, wszystko po to, aby przenieść nas, widzów, do Afryki początku XX wieku. Na planie tej produkcji zrodziła się również wielka przyjaźń między Meryl Streep a grającym u jej boku tutaj główną rolę męską Robertem Redfordem. Robert miał w sobie coś niesamowitego. Był jedyny w swoim rodzaju, wspominała później Meryl, która w dniu śmierci aktora opublikowała króciutki wpis. Odszedł jeden z lwów. Spoczywaj w pokoju, mój drogi przyjacielu. Z tym lwem na planie Meryl Streep spotkała się jeszcze raz po latach. To muzyka Marka Isham'a z wyreżyserowanego przez samego Roberta Redforda politycznego thrillera Lions for Lambs. Ukryta strategia.

szczypta kompozytorskiej wirtuozerii i takiego prawdziwego, kolorowego, magicznego wręcz szaleństwa. W radiu RMF Classic, w programie Wakacyjna podróż z gwiazdą, dziś podróż z Meryl Streep, pojawiła się przed momentem suita Alana Silvestriego z komedii Ze śmiercią jej do twarzy. Meryl Streep w tym filmie wciela się w postać narcystycznej i starzejącej się powolutku gwiazdy Broadwayu, która w pogoni za wieczną młodością decyduje się wypić tajemniczy eliksir nieśmiertelności. Zresztą nie tylko ona, bowiem robi to także jej ekranowa tutaj rywalka, bohaterka grana przez Goldie Hawn. Panie, nie za bardzo się

wydarzyło w Madison County. W rolach głównych Meryl Streep oraz sam reżyser obrazu Clint Eastwood. Jakby tego wszystkiego było mało, przy okazji i współautor z Leni Niehausem ścieżki dźwiękowej. Temat miłosny oraz piosenka Blue Gardenia śpiewa Dina Washington.

Ponad 10-minutowa lekcja od prawdziwego mistrza, jak stworzyć wielką, monumentalną i zwyczajnie piękną muzykę filmową. To John Williams i jego ścieżka dźwiękowa z filmu The Post, czwarta władza. Ten tytuł naszej dzisiejszej gwieździe, Meryl Streep, przyniósł jak na razie ostatnią oscarową nominację. Łącznie tych nominacji Meryl do nagród Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej otrzymała ponad 20. Wygrywała trzykrotnie. Najpierw w roku 1980 za drugoplanową rolę w filmie Sprawa Kramerów. Następnie w roku 1983 za rolę pierwszoplanową w Wyborze Zofii. Zaś po raz ostatni w roku 2012 za kreację w dramacie Żelazna Dama. A przecież w jej filmografii oprócz zaprezentowanych przeze mnie dziś już tytułów znajdziemy również produkcje takie jak Silkwood, Pokój Marwina, Koncert na 50 serc, adaptacje, Godziny, wstrząsającą wątpliwość, obraz Julie i Julia, seriale Anioły w Ameryce i Wielkie Kłamstewka. Piękna, różnorodna kariera wielkiej, być może największej aktorki w dziejach Hollywood, a do tego i niesamowicie skromnej i wciąż lśniącej gwiazdy, za której to filmowymi wyborami dziś w radiu RMF Classic wspólnie podążaliśmy. Za tydzień kolejne spotkanie z gwiazdą to będzie spotkanie z najsłynniejszym bodaj ekranowym piratem, aktorem krnąbrnym i umówmy się, często nas z tymi swoimi wszystkimi rolami równie zadziwiającym, co i zachwycającym. Johnny Depp będzie tą naszą następną gwiazdą, a tą dzisiejszą wakacyjną podróż u boku Meryl Streep zakończymy muzyką Theodora Shapiro z tegorocznego filmowego hitu z Meryl Streep właśnie w roli głównej. Diabeł ubiera się u Prady, część druga. Dziękuję za dziś i do usłyszenia. Kłaniam się nisko. Tytus Hołdys.

0: reklama.
1: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
2: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
0: Po reklamie.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Janusz Nicewicz z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: 8 sierpnia. Dziś możemy już stwierdzić, że ubyło nam już 91 minut dnia. Tyle mniej więcej potrzebuje Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ISS na okrążenie naszej planety. Słońce wzeszło o 5.19, a zaszło o 20.11. Dzień trwał 14 godzin i 52 minuty. O ile położenia planet zmieniają się wolno na tle odległych gwiazd, to Księżyc przesuwa się po niebie 13 stopni na dobę, w dodatku cały czas zmieniając swój wygląd. Dlatego też mamy często możliwość obserwacji ciekawych ułożeń Księżyca, planet i gwiazd na nieboskłonie. Dziś mamy koniunkcję Księżyca i Marsa. W drugiej części nocy, na tle gwiazdozbioru Byka, zobaczymy cienki sierp Księżyca, a poniżej pomarańczowego Marsa. Choć na niebie dzieli odległość niecałych 4 stopni, to w rzeczywistości odległość między nimi to ponad 293 miliony kilometrów. A to mniej więcej tyle, ile wynosi średnica orbity Ziemi wokół Słońca. Dobrym sposobem wyobrażenia sobie takich odległości jest wyobrażenie sobie, ile czasu potrzebuje światło na przebycie takiego dystansu. O ile do Księżyca światło biegnie 1,2 sekundy, to do Marsa aż 16 minut. To oznacza, że komunikacja między Ziemią a łazikami marsjańskimi jest naprawdę utrudniona. Potrzeba 16 minut na wysłanie komendy i kolejnych 16 minut na otrzymanie potwierdzenia jej wykonania. A teraz, gdyby chodziło o misję załogową, to na nasze pytanie z Ziemi: cześć, jak tam jest? Musielibyśmy czekać ponad pół godziny na odpowiedź. Pamiętajmy, że cały czas mówimy o obiektach naszego podwórka. W przypadku Saturna światło w jedną stronę potrzebuje godzinę i 15 minut na pokonanie tej odległości. Powyżej Księżyca znajdziemy jasną gwiazdę Capella Zwoźnicy. Znajduje się w odległości 43 lat świetlnych od nas. To oznacza, że wysłana tam informacja potrzebuje 43 lat, żeby dotrzeć do tej gwiazdy. Czyli na ewentualną odpowiedź czekalibyśmy 86 lat. Cały czas mówimy o względnie bliskich obiektach. Wyobraźmy sobie teraz średnicę Drogi Mlecznej, 100 tysięcy lat świetlnych, albo odległość do wielkiej galaktyki w Andromedzie, 2,5 miliona lat świetlnych. Wszechświat jest naprawdę duży, a prędkość światła, choć duża, nie jest nieskończona. Dlatego może się okazać, że kosmos jest pełny życia, ale SMS-ów raczej nie będziemy między sobą wymieniać.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ta muzyka spod igły prezentuje Wojciech Padias.
2: Francuska wytwórnia o wdzięcznej nazwie i Oiseau-Lyre i jej seria kwiatowa Florilegium. W pięknie skomponowanej płycie z tym, co Antonio Vivaldi napisał na dwa instrumenty. Mamy więc dwie trąbki, potem dwie wiolonczele, dwoje skrzypiec i dwa flety. W ciągu godziny wysłuchamy aż sześciu koncertów. Płyta z 1978 roku, Christopher Hogwood i jego Academy of Ancient Music.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
0: Zabierz RMF Classic na wakacje.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Woźnica ściąga lejce, konie stają dęba. Piotr próbuje chwycić się uprzęży. Koń ociera się o jego ramię. Piotr traci równowagę, upada. Prawe tylne koło wozu miażdży mu czaszkę. Wizytówki. Ludzie cisną się, żeby popatrzeć. Skupione, przejęte twarze. Jedni chcą zlinczować woźnicę, inni stają w jego obronie. Widzieli przecież. Mężczyzna sam rzucił się pod zaprzęg. Omal nie dochodzi do bójki. Karetka nie może przedrzeć się przez korki. Dorożkarz, którego zatrzymują świadkowie wypadku, odmawia przewiezienia Piotra do szpitala. Trudno zmywa się krew z pluszowych siedzeń, tłumaczy. Niosą więc Piotra do apteki, kilkadziesiąt metrów dalej. Farmaceuta już w progu rozkłada ręce. Koniec. Serce nie pracuje. Nic nie da się zrobić. Wtedy kładą brudne od błota i krwi ciało na chodniku przy ścianie. Jakaś kobieta krzyczy, że trzeba zakryć Piotrowi twarz. Podaje jego kapelusz. Rana jest jednak zbyt rozległa. Ktoś przynosi ze sklepu papier do pakowania i rozkłada na ciele jak całun. Czekają na policję i nosze. Na komisariacie w dzielnicy Monet, przy Rue de Grands Augustins, lekarz potwierdza zgon. Już wiedzą, kto zginął. Znaleźli w kieszeni Piotra jego bilety wizytowe. Policjanci przesłuchują świadków. Nie ma wątpliwości. Woźnica, 30-letni Louis Manin, który wcześniej pracował jako mleczarz, a teraz siedzi na ławce w komisariacie i płacze, jest niewinny. Stwierdzono, że do wypadku doszło na skutek złej pogody, kiepskiej widoczności oraz nieuwagi poszkodowanego. W tym czasie lekarz obmywa z błota twarz Piotra i liczy fragmenty czaszki. Jest ich 16. Policja zawiadamia o wypadku dziekana Wydziału Nauk Ścisłych Sorbony, przyjaciela Piotra, Paula Appella. Proszą, by ktoś przyszedł na komisariat i zidentyfikował zwłoki.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.
7: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
8: Dobry wieczór, mili państwo. Wrócę na moment do ubiegłej soboty i dwóch koncertów Mozarta w wykonaniu Klary Haskiej. Przyznam, że mimo tego, że miałem do dyspozycji dwie różne edycje tej płyty, żadna nie zagrała czyściutko. W obu przypadkach jakość nagrania po prostu nie była najlepsza. Podejrzewam, że to nawet nie jest wina konkretnej płyty, konkretnych egzemplarzy, tylko tego, że coś wydarzyło się już na etapie pracy studyjnej. Niemniej uznałem, że to tak ważne wykonanie koncertów Mozarta, że warto było je zaprezentować, co mam nadzieję przyjęli państwo ze zrozumieniem. Za to dzisiaj będziemy mogli rozkoszować się idealną czystością i precyzją nagrania. To efekt wieloletniej współpracy Christophera Hogwooda i francuskiego wyjątkowego wydawnictwa Iwazolir, o czym opowiem w czasie naszego spotkania, ale najpierw o muzyce. Kiedy dzisiaj mówimy koncert, myślimy pewnie o czymś, co trwa z pół godziny. Tymczasem u Vivaldiego bywało to nawet nieco mniej niż 4 minuty. Na płycie, której będziemy dzisiaj słuchać, najkrótszy utwór Concerto alla Rustica trwa 3 minuty 47 sekund, a najdłuższy na dwoje skrzypiec i dwie wiolonczele 9 minut 45 sekund, a między nimi cała reszta. Różnica ogromna, ale forma zostaje ta sama. Szybko, wolno, szybko. Trzy części. Żelazna reguła baroku, od której Vivaldi nie odstępuje nawet przy takiej niewielkiej garści dźwięków. Alla Rustica jest presto, adagio i allegro. I w tym maleńkim czasie kompletna dramaturgia, żywiołowość, zatrzymanie i powrót. Dopiero w klasycyzmie u Haydna i Mozarta koncert zaczyna pęcznieć. Sama pierwsza część potrafi trwać tyle, co u Vivaldiego cały utwór, a prowadzący instrument wchodzi na przykład dopiero w 7 minucie, pozwalając na popis orkiestry. W baroku inaczej, bo zespoły barokowe to ledwie kilku czy kilkunastu muzyków i niemal zawsze grających na stojąco i często bez dyrygenta. Dopiero klasycyzm wprowadził tą dużą orkiestrę i jej dyrygenta. Ale jest też na tej płycie coś, co odkryłem dopiero po jej bliższym poznaniu. Proszę spojrzeć na tytuły. Koncert na dwie trąbki, koncert na dwie wiolonczele, koncert na dwa flety i koncert na dwoje skrzypiec i dwie wiolonczele. 4 razy ta sama zasada. Para instrumentów solowych kontra orkiestra. Można by pomyśleć, że mamy tutaj komplet ćwiczeń z podwójnego koncertowania. Ale jest też na tej płycie pewna niespodzianka, bo dwa pozostałe utwory łamią tę regułę. Madrigalesco de Mol nie ma żadnego solisty. To koncert ripieno, pisany wyłącznie na zespół smyczkowy bez wyróżnionej pary instrumentów. Nazwa nie jest przypadkowa. Vivaldi buduje go na wzór madrygału, czyli wielogłosowej pieśni renesansowej, gdzie głosy wchodzą kolejno jeden za drugim w fugowanej imitacji. Żadnego solisty. Wszyscy rozmawiają ze sobą na równych prawach. Podobnie alla rustica, to koncert z drugiej strony płyty trwający mniej niż 4 minuty. Sama nazwa mówi wszystko na wiejski sposób. Krótki, tupiący, taneczny utwór bez solisty. Cała orkiestra gra jak jedna wiejska kapela. Więc mamy tutaj w gruncie rzeczy dwa różne pomysły na koncert w jednej sesji nagraniowej. Cztery utwory, gdzie dwóch wirtuozów wchodzi przed szereg i się popisuje, i dwa, kiedy nikt nie wychodzi przed szereg, bo cały sens jest w tym, żeby zagrać razem. Wydawca, układając tę płytę, chciał chyba pokazać obie twarze Vivaldiego naraz, od tego efektowego pojedynku do tego wspólnego oddechu całej orkiestry. Pierwsza strona płyty. Grają Academy of Ancient Music pod dyrekcją jej twórcy Christophera Hogwooda. No i trzy koncerty.

W RMF Classic słuchamy programu Muzyka spod Igły. Program realizuje Bartek Niedźwiecki, a prowadzi Wojtek Padias. W tej letniej igle staram się dostosować do zmienności obecnego lata, pamiętając, że to czas na muzykę zgoła rozrywkową, taką, której nawet nie przystoi nazywać muzyka poważna. Orkiestra, którą dzisiaj Państwo usłyszą, to The Academy of Ancient Music. Powstała w 1973 roku z inicjatywy klawesynisty Christophera Hugwooda. To był obok pracującego w Wiedniu Arnon Kurta jeden z pierwszych zespołów, które postanowiły grać dawną muzykę na instrumentach z epoki albo na ich wiernych kopiach. Nie na modelach udoskonalonych przez 200 lat rozwoju lutnictwa, tylko na takich, jakie znał sam kompozytor. Instrumenty z epoki różnią się bardzo od współczesnych nie tylko wyglądem, ale przede wszystkim, powiedziałbym, tak jak drgają. No bo skrzypce, wiolonczele mają struny jelitowe zamiast metalowych, słabiej naciągnięte niż dzisiaj, co wydaje dźwięk cieplejszy, bardziej matowy, ale też i krótszy, szybciej gasnący. Smyczek barokowy ma inny kształt, wypukły, nie wklęsły, tak jak ten nowoczesny, więc inaczej prowadzi dźwięk, mniej śpiewająco, za to dużo bardziej wyraziście artykułuje poszczególne nuty. Instrumenty dęte, blaszane jak trąbki, nie mają wentyli, czyli grają w taki sposób, że dźwięk zmienia się wyłącznie siłą powietrza, więc brzmienie jest surowsze, mniej wygładzone niż w tej współczesnej trąbce. Do tego cały zespół stroi inaczej niż dzisiejsza orkiestra, niżej, zwykle o pół tonu. Efekt tego wszystkiego taki razem to dźwięk mniej połyskliwy, bardziej szorstki, ale i bardziej przejrzysty, bliższy temu, co słyszała publiczność samego Vivaldiego, niż to, do czego przyzwyczaiła nas romantyczna tradycja wykonawcza XX wieku. Są tego wykonawstwa na instrumentach z epoki miłośnicy i są przeciwnicy. Ja przyznam Państwu, że do słuchania Arnold Kurta i Hugwooda dorastałem parę lat, a dzisiaj ogromną radość sprawia mi słuchanie tych samych kompozycji nie tylko w tej różnej manierze wykonawczej, szybciej, wolniej, bardziej dynamicznie, z większym przytupem czy bardziej romantyczne, ale też tym innym brzmieniem, że nie wspomnę, że muzyka grana na instrumentach z epoki zazwyczaj strojona była na 415, a nie 440 Hz. Powód tego wyższego stroju, tego współczesnego, mimo wielu spiskowych teorii, był bardzo praktyczny. Większe sale, publiczność dalej od wykonawców, 440 Hz, metalowe struny, to gra po prostu głośniej. W koncercie na dwie trąbki z pierwszej strony grały instrumenty bez wentyli, żadnego mechanizmu zmieniającego wysokość dźwięku. Grający zmienia ton wyłącznie siłą i napięciem powietrza. Partię z kolei jednej z dwóch wiolonczel gra Anner Bylsma, Holender, który już w latach 50. jako jeden z pierwszych sięgnął po instrument barokowy. Tutaj gra na weneckiej wiolonczeli Matteo Golifiera z lat 90. XVII wieku, lutnika, który przez ćwierć wieku był jedynym budowniczym skrzypiec i wiolonczel dla całej Wenecji. Struny jelitowe, brzmienie bardziej matowe, bliższe temu, co słyszał sam Vivaldi. Wracam do płyty. Rok 1978 to już dobrze okrzepły, pięcioletni wtedy zespół Academy of Ancient Music nagrywał u wydawnictwa, które dało mu szansę na samym początku drogi. I tu zaczyna się historia wytwórni, która to nagranie wydało. Nazwa Iwazo Liry znaczy po francusku ptak lira. Tak Francuzi nazywają australijskiego lirogona, ptaka słynącego z tego, że potrafi naśladować niemal każdy dźwięk, jaki usłyszy. Tę nazwę wybrała pani Louise Dyer, australijska pianistka i mecenaska, która w 1932 roku założyła w Paryżu wydawnictwo muzyczne, wydając naukowe edycje zapomnianej muzyki dawnej. W 1948 roku przenosi firmę do Monako, a w

W 1953 zaczyna zlecać tłoczenie płyt Decce, by w 1970 roku, już po jej śmierci, dział nagraniowy trafił ostatecznie w ręce tej wytwórni, czyli tej londyńskiej Decca. I wtedy pojawia się drugi bohater tej historii. Otóż pan Peter Walland, producent Decki, który w 1972 roku uruchamia w ramach wydawnictwa nową serię Froli Legium, poświęconą wyłącznie muzyce granej na instrumentach z epoki. To Walland przekonał wytwórnię, żeby podpisała kontrakt z zespołem Hogwooda. Bez tej decyzji nagranie, którego dzisiaj słuchamy, mogłoby w ogóle nie powstać. To ładna symetria, przyznają Państwo. Wytwórnia nazwana od ptaka, który naśladuje wszystkie dźwięki świata, staje się domem dla muzyków, którzy próbują odtworzyć dźwięk sprzed 300 lat. Jedni i drudzy robią właściwie to samo. Słuchają uważnie i próbują powtórzyć wiernie to, co usłyszeli.

0: I to byłoby wszystko dzisiaj, moi mili państwo. Do usłyszenia za tydzień.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Słuchacie RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Naturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy wam.
2: Kierunek Lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy?
2: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już w poniedziałek po 15:00.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Kiedy Lena znalazła się w środku, uderzył ją zapach świeżego prania, gotowanych warzyw i brudnych pieluch. Była to specyficzna kombinacja, obca Lenie i niezbyt przyjemna. Blondynka posadziła dziecko na krzesełku. Chłopcu włączyła bajkę w telewizji, a trzeciego malucha wzięła na ręce, bo rozwrzeszczał się na widok obcej osoby w mieszkaniu. Przepraszam, że wam przeszkodziłam. Rzuciła policjantka, wyjęła swój notes i otworzyła na wolnej stronie. Muszę poznać pani personalia. Potem poszuka pani dowodu. Powinnam spisać numery z dokumentów. Malwina Maciąg, powiedziała szybko kobieta i sięgnęła do torebki leżącej na stole, po czym jedną ręką wyciągnęła dokument. Mając trójkę dzieci, człowiek szybko uczy się ekwilibrystyki. Uśmiechnęła się zadziornie. Ta Daria była trochę dziwna. Jakoś czułam, że z nią coś jeszcze będzie. Co pani ma na myśli? Powiem szczerze, że ona nie była zbyt miła, oświadczyła Malwina i urwała, widząc pochmurne spojrzenie Leny. Nikt nigdy do niej nie przychodził. Zachowywała się jak jakaś postać z filmu. Zanim wyszła z mieszkania, wyglądała trzy razy przez barierkę, potem gapiła się na parking, a czasami wracała do domu i czekała, aż wszyscy opuszczą klatkę. Wyraźnie się kogoś obawiała. Może tego, który ją wtedy skrzywdził? Sama sobie odpowiedziała. Na początku było mi jej szkoda. Raz chciałam z dziećmi wsiąść z nią do windy, to wpadła w panikę i musiałam wyjść, bo na mnie nawrzeszczała. Wszędzie jeździła tym rowerem. Czasami wracała zlana potem i jestem pewna, że robiła tysiące kilometrów. Trenowała każdego dnia i to kilka razy dziennie, podkreśliła z oburzeniem. Żartowałam z koleżankami przy piaskownicy, że może jest jakimś świadkiem koronnym, bo po co tak się ukrywa? Ale wtedy dziewczyny pokazały mi jej stary profil na fejsie. Miała tam zdjęcie z długimi włosami i wyglądała inaczej, ale i tak ją poznałam. Niedługo potem skasowała to konto. Lena miała ochotę powiedzieć coś do słuchu tej młodej matroni i ostro zbeształać ją za jej małostkowość, ale potrzebowała jej wiedzy, a czuła, że wścibstwo Malwiny może się do czegoś przydać. Mówiła pani, że często widywała Darię, kiedy ta wychodziła z mieszkania. Wróciła płynnie do przerwanego wątku. Czy dziś też pani była w domu? Naturalnie, potwierdziła Malwina. Gotowałam obiad, a potem prasowałam. Deskę trzymam w pokoju, gdzie mam doskonały widok na wejście do mieszkania tej Darii. I Lena nie wytrzymała. Widziała pani coś szczególnego? Rano jak zwykle wyszła na rower. Malwina najwyraźniej poczuła się dowartościowana uwagą policjantki, bo mówiła powoli, cedząc słowa, jakby napawała się przewagą. Ale wróciła znacznie później niż zazwyczaj, i to z chłopakiem. On niósł jej rower i ten ciężki plecak, z którym się nie rozstawała. Byłam w szoku, bo miałam ją za jakąś cholerną zakonnicę. Mówiłam pani wcześniej, że odkąd tutaj mieszkała, nigdy nie widziałam, żeby przyjmowała gości. Kłócili się trochę przed wejściem, ale wreszcie weszli do mieszkania i siedzieli tam dobre kilka godzin. Kiedy wyszedł, nie widziałam. Musiałam zrobić rodzinie obiad, bo mąż zaraz wracał z pracy, a w międzyczasie uśpiłam małą. Z chłopakiem? Lena powtórzyła jak echo. Jest pani pewna? Wasze okna dzieli kilka metrów od tamtego bloku.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.